0: To jest Meloradio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: beautiful.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzucić.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: O reklamie.
15: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
16: Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego to nowy program miejski, który przechodzi właśnie pilotaż. Chodzi o kompleksowe wsparcie mieszkanek i mieszkańców Torunia, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Gustaw Nowak, zapraszam. Tym razem przybliżę szczegóły tego właśnie programu, a podstawą będzie dla mnie konferencja prasowa, na której je przybliżono. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta oraz miejskich jednostek. Całość skróciłem i przedstawię najważniejsze informacje, a zaczniemy od tego, jak Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego przedstawia prezydent Paweł Gulewski.
17: Rzecz bardzo poważna. Wiele miesięcy razem z moimi współpracownikami, z panią prezydent i w tym ostatnim etapie z panią dziekan, za co bardzo dziękuję. Myśleliśmy o tym, w jaki sposób wyjść naprzeciwko potrzebom osób, które są w naprawdę czasami bardzo tragicznej sytuacji finansowej, ekonomicznej. Analizowaliśmy możliwości zaprojektowania im przestrzeni, w której po pierwsze poczują się bezpiecznie, a po drugie będą mogli skorzystać z takich usług, których naprawdę na pewnym etapie swojego życia potrzebują. To przede wszystkim i pomoc prawna, ale również zorientowanie się w sytuacji, w której są. To przede wszystkim spirala zadłużenia, to przede wszystkim różnego rodzaju tytuły prawne, to różnego rodzaju windykacje, no i to, przed czym chcemy ich wszystkich ustrzec, a mianowicie widmo eksmisji z lokali. Przyglądaliśmy się, jak wyglądają tego typu działania, wiązki działań i projekty pomocowe w innych miastach. Najbliżej było nam gdzieś do pewnego modelu gdańskiego, ale oczywiście wypracowaliśmy swój model i chcemy dzisiaj powiedzieć kilka zdań o projekcie toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Chcemy je realizować dyżury i spotkania z osobami w kryzysie ekonomicznym do końca tego roku. Ostatni dyżur jest zaplanowany na 10 grudnia, comiesięczne spotkania w jednym miejscu z bardzo określoną paletą osób, instytucji, jednostek, które będą mogły, chciały pomagać Torunianom w trudnych sytuacjach. Wiemy, że ten kryzys prowadzi również do wielu niepożądanych zjawisk, których o wiele trudniej jest wyrwać później te osoby. To jest kryzys bezdomności, o tym rozmawiamy ze specjalistami. Wiemy, że obecnie w kraju mamy gdzieś pomiędzy 31 a 35 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. W Toruniu, no na szczęście mniej, to jest około 70 osób, która gdzieś tam przewija się przez wszystkie agendy pomocowe i społeczne, przez MOPR. Rozmawiamy również z naszymi partnerami społecznymi, w tym również Fundacją Serce Torunia i chcemy działać wcześniej niż to będzie za późno. Ruszamy z historycznym projektem, jeśli chodzi o skalę, ale również o to, gdzie i w jaki sposób będziemy świadczyć te usługi. Pomoc prawna w tego typu etapie życiowym jest bardzo ważna na każdym etapie i w każdym momencie. No i chcemy spróbować wyjść naprzeciwko temu, o czym słyszymy, ale również o czym mówią mieszkańcy, którzy są klientami i są obsługiwani przez nasze jednostki.
16: Nieco więcej szczegółów przedstawi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
11: Pilotaż, który będziemy prowadzić do końca roku 2026, powstał z myślą o mieszkańcach, którzy znajdują się w różnych sytuacjach życiowych, także materialnych i finansowych. Warto podkreślić, że każda z tych instytucji, która jest zaangażowana w ten tydzień, prowadziła już działania pomocowe w swoim ekosystemie, w swoim środowisku, w swojej jednostce. Natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zaproponowaliśmy jedno miejsce, w którym będzie można skorzystać z różnego rodzaju pomocy. To miejsce to Centrum Aktywności Lokalne Drugie Piętro przy ulicy Konopnickiej 13. Staraliśmy się też, żeby w tym miejscu zapewnić mieszkańcom intymność, bo wiadomo, że te sytuacje, o których rozmawiamy, są bardzo często trudne. My też staramy się wtedy wypytać mieszkańców o wszystkie szczegóły dotyczące sytuacji, w której się dana osoba znalazła. Stąd też konieczność zachowania intymności i prośba z naszej strony o to, żeby osoby, które chciałyby się z nami spotkać, wykonały telefon i umówiły się na to spotkanie. Oczywiście nie zamyka to drogi osobom, które po prostu będą chciały przyjść i się dowiedzieć, w jaki sposób to będzie funkcjonowało i przyjdą z tak zwanej ulicy, tak, idąc załatwiać jakiekolwiek, z marszu dokładnie, idąc załatwiać jakiekolwiek inne sprawy. My też jesteśmy tam do dyspozycji mieszkańców i udzielimy informacji w różnym zakresie. Natomiast osoby, które już mają skonkretyzowane problemy i chciałyby się umówić, zachęcamy. Numer telefonu, pod którym będą się mieszkańcy mogli zapisać, będzie dostępny i na plakatach. Postaramy się, żeby te plakaty poza jednostkami, instytucjami miejskimi również znalazły się w organizacjach pozarządowych i na pewno w transporcie miejskim. Strony internetowe miasta również będą podawały komunikaty dotyczące pilotażu prowadzonego przez miasto. Uzyskają mieszkańcy wsparcie w zakresie prawnym, w poszukiwaniu pracy, zmianie pracy, podniesieniu kwalifikacji zawodowych, o czym powie Powiatowy Urząd Pracy i pani dyrektor. Wsparcia społecznego i tutaj mówimy o szerokim wsparciu społecznym, począwszy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli wsparcia i finansowego, i rzeczowego, przez wsparcie usług społecznych, czyli prowadzone przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych, aż po świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, wsparcie alimentacyjne prowadzone przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. I ostatni bardzo newralgiczny punkt i myślę, że też powinnam powiedzieć, że od tego punktu zaczynaliśmy tak naprawdę rozmowę, czyli oddłużanie mieszkań komunalnych, wsparcie ze strony Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, bo bardzo często ta spirala problemów zaczyna się od tego, że powstaje jakiś dług, tak, który nie jest spłacany, do tego dochodzą odsetki, wyroki eksmisyjne, konieczność spłacania zadłużenia, czasem również po rodzinie, która zostawiła ten dług niestety w spadku, więc tych problemów rzeczywiście jest cały szereg. Postaramy się sprostać wymaganiom i na tyle, ile możemy w zakresie instytucji będziemy pomagać rozwiązywać, rozkładać na raty, wspierać, pomagać w zakresie prawnym, ale również warto dodać, że na terenie miasta funkcjonuje nieodpłatne poradnictwo prawne i również mieszkańcy mogą w takim zakresie skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Na stronie toruń.pl na pewno znajdzie się przypomnienie, w których miejscach te poradnictwo, te punkty poradnictwa prawnego się znajdują i tam również mieszkańcy mogą zgłosić się po pomoc.
16: W toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego włączą się poszczególne jednostki miejskie. Sprawdźmy, w jaki sposób. A zaczniemy od Moniki Mikulskiej, dyrektorki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
12: Jeżeli chodzi o zakres, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, to oczywiście szeroko pojęta windykacja i pomoc wychodzenia z zadłużenia. Rozkładanie na raty, zamiany mieszkań za spłatę zadłużenia. Jest bardzo duży wachlarz pomocy, którą możemy udzielić osobom, które niekoniecznie chciałyby przyjść do zakładu, ale przyjdą właśnie tutaj na Konopnicką 13. Natomiast chciałabym też zaprosić wszystkie inne osoby, mieszkańców, którzy również mieszkają w zasobie prywatnym i borykają się też z problemami, jeżeli chodzi o płatność, albo chciałyby pozyskać lokal komunalny. Taką informację też również od nas uzyskają. Jak to zrobić?
16: W akcję włącza się też Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, mówi jego dyrektorka Joanna Poremska.
18: Jeżeli chodzi o Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, wypłacamy świadczenia finansowane głównie z budżetu państwa, ale również przez nasz samorząd. Być może nie wszyscy mieszkańcy Torunia byli u nas, mieli możliwość złożenia wniosku, mieli możliwość złożenia wniosku o pomoc. Chcielibyśmy wysłuchać mieszkańców, chcielibyśmy sprawdzić, czy mają możliwość złożenia wniosku o poszczególne świadczenia, tak aby zmniejszyć ich miesięczne wydatki, tak aby być może pomóc im w zakresie spłaty tych płatności, których nie są w stanie w tej chwili dokonać. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie wypłaca również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i to rodzi różne długi alimentacyjne, które dotyczą też naszych mieszkańców. Jeżeli ktoś jeszcze u nas nie był, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, czy też po prostu informacji na temat tego, w jaki sposób spłacać, w jaki sposób poszukać pomocy, tak, w spłacaniu tych długów, zapraszamy. Dużą korzyścią tego spotkania jest to, że jesteśmy wszyscy razem. Na co dzień jesteśmy w różnych częściach miasta. Ktoś, kto trafia do nas, niekoniecznie może trafić do na przykład Urzędu Pracy. Ktoś, kto jest u nas, może nie trafić na przykład do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Będziemy tam razem, będziemy wspólnie próbować pomóc. Zapraszamy serdecznie.
16: W działania związane z Toruńskim Dniem Bezpieczeństwa Ekonomicznego włącza się też Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia, mówi zastępczyni dyrektora Anna Ornowska.
19: Urząd Pracy jest jednostką, która kojarzy się oczywiście z pracą, czyli z tematem, który jest bardzo istotny, żeby osoba mogła normalnie funkcjonować. Oczywiście oprócz tego, że oferujemy pracę, możemy też pomóc Państwu na pewno zarejestrować się w urzędzie. Dużo osób nie wie, jakie są korzyści z tego, co Urząd Pracy daje. Dlatego te spotkania indywidualne mogą Państwu przybliżyć, po pierwsze, jak się zarejestrować w urzędzie, jakie będziecie mieli Państwo z tego korzyści i oczywiście w konsekwencji możemy Państwu pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Możemy Państwa umówić na spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże Państwu zbudować ścieżkę kariery zawodowej, a przede wszystkim możemy sfinansować szkolenia zawodowe, które są bardzo ważnym elementem dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, zmieniającej się sytuacji. Dlatego też podczas takich rozmów przedstawimy wszystkie możliwości.
16: W działania angażuje się także oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, mówi jego dyrektor Rafał Walter.
20: Jeśli chodzi o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, od wielu lat współpracujemy ze wszystkimi tymi instytucjami. Moi pracownicy oprócz tego, że podczas wywiadu środowiskowego są w stanie ocenić sytuację dochodową, rodzinną, życiową poszczególnej rodziny czy też osób i na tej podstawie przygotować plan pomocy bądź też na przykład kontrakt socjalny. Od lat razem z asystentami rodziny prowadzimy treningi ekonomiczne, treningi budżetu. To jest też szansa dla tych osób, które zgłoszą się w ramach dni, które będziemy organizowali po to, żeby wyrwać się z kryzysu. Niekiedy ciężko emocjonalnie przejść nad tym do porządku dziennego. Osoby często wstydzą się, nie mówią rodzinie najbliższym, stąd bardzo fajna inicjatywa. Wszyscy będziemy tam razem, tak jak już zostało to powiedziane. Zachęcam naprawdę wszystkich tych, którzy do tej pory nie korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny do tego, żeby skorzystali z tej możliwości, którą dają te spotkania.
16: Istotną pomocą dla wielu osób może okazać się również wsparcie oferowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, mówi jej dziekan Dorota Sylwestrzak.
0: Ta problematyka osób znajdujących się w kryzysie ekonomicznym, ja to ujmuję szerzej, to stanowi także przedmiot badań naukowych. Mówimy tutaj o osobach wykluczonych, nawet jestem członkiem sieci i nie ukrywam, że jest ona mi szczególnie bliska i cieszę się bardzo. Dzięki projektowi pana prezydenta, historycznemu, pionierskiemu projektowi, będziemy mogli włączyć się praktycznie do pomocy osobom, które znalazły się w takim kryzysie. Nie ulega wątpliwości, że sprawy osób znajdujących się w kryzysie ekonomicznym są sprawami niezwykle wrażliwymi i tutaj chciałabym powiedzieć, że radcowie prawni, podobnie jak i samorząd radców prawnych, świadczą pomoc także nieodpłatną w różnych formach, czy to przez bezpłatną pomoc prawną przyznawaną z urzędu, czy w ramach nieodpłatnej pomocy, ale dzięki temu projektowi będziemy mogli również służyć mieszkańcom miasta Torunia w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że pomoc radców prawnych, profesjonalnych pełnomocników będzie niewątpliwie aktualna w zakresie tak doradzania w sprawach sądowych, ale również w sprawach pozasądowych. Radcowie zgodnie z ustawą oraz kodeksem etyki mają obowiązek informowania osób o różnych możliwościach co do sposobu rozwiązania ich problemów prawnych. We współpracy z miastem Torunia będziemy oczywiście brać udział w dyżurach, a więc mieszkańcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Tutaj proszę się nie obawiać, te wszystkie sprawy, które zostaną powierzone radcom prawnym, są objęte tajemnicą zawodową, więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników.
16: Z harmonogramem spotkań oraz informacjami kontaktowymi dotyczącymi Toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego można zapoznać się na miejskiej stronie internetowej. A powtórzę jeszcze, zakres bezpłatnego wsparcia obejmuje porady prawne i obywatelskie, pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz szkolenia i staże, usługi socjalne i opiekuńcze dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, informacje w zakresie pomocy społecznej, pomoc psychologiczną, czy też wsparcie mieszkaniowe i oddłużeniowe. Na spotkanie w ramach Toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego trzeba się uprzednio umówić telefonicznie. Dodam, że pilotaż potrwa do końca roku, a jego efektem ma być nie tylko poprawa sytuacji finansowej osób uczestniczących, ale także zwiększenie świadomości ekonomicznej i wzmocnienie ich samodzielności życiowej.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
21: Gustaw Nowak, dzisiaj trochę pochodzimy po Toruniu, a raczej pozachęcamy do tego, żeby po Toruniu i po okolicach chodzić, a skoro chodzenie, no to od razu się nasuwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No i właśnie przedstawiciela PTTK-u zaprosiłem do naszego studia. Jest ze mną pan Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu właśnie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: No i co, przyszedł pan pieszo?
22: Tak, przyszedłem pieszo. Na co dzień staram się chodzić pieszo po Toruniu w szczególności.
21: No ja też się staram chodzić pieszo, zwłaszcza, że w tym roku, w ten rok wszedłem z takim postanowieniem, żeby codziennie spełniać tę liczbę kroków na smartfonie. No i już mam całkiem pokaźną serię, którą chcę podtrzymywać. Zewsząd chyba słyszymy, że warto chodzić.
22: Oczywiście, warto się w ogóle ruszać. Nie tylko chodzić, ale też turystyka rowerowa. U nas też możemy jeździć na rowerze. Często są wycieczki rowerowe, także nie tylko chodzenie.
21: Czyli nie tylko lekarze zachęcają, ale również właśnie, jak was nazwać, krajoznawcy?
22: Tak, turyści, krajoznawcy. Generalnie jesteśmy stowarzyszeniem. Nasz oddział w Toruniu, mamy 300 członków, ale zapraszamy nie tylko członków na nasze imprezy. Imprezy są różnego rodzaju, rajdy piesze, rajdy rowerowe, są też imprezy na orientację.
21: No za chwilę zapytam jeszcze właśnie, co tam oferujecie, oczywiście. Ale sam oddział to już liczy ponad 100 lat i to nie zawsze było takie otwarte uczestnictwo w PTT-ku. Kiedyś to trzeba się było postarać albo być kimś.
22: Tak, kiedyś było to bardziej elitarne stowarzyszenie. Nasz oddział ma już 105 lat, więc bardzo długo jesteśmy w Toruniu. Ale teraz każdy może przystąpić do naszego oddziału, każdy może zostać członkiem. Wystarczy przyjść i się zgłosić.
21: A gdzie?
22: Piekary 41, tam jest siedziba naszego oddziału, codziennie czynne biuro, także zapraszamy.
21: W samym sercu miasta.
22: Tak, przy łuku Cezara.
21: Dobrze, jeżeli mówimy o PTT-ku, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to słynne odznaki. I od razu też chciałbym zapytać, czy mamy jakieś specjalne toruńskie odznaki związane tutaj z regionem?
22: Oczywiście mamy. Mamy oznakę Znam Toruń. Tutaj 40 obiektów, nie wszystkie trzeba zaliczyć jakby. Trzeba potwierdzić po prostu to, że było się koło danych obiektów lub w danych obiektach, w zależności oczywiście co to jest. To są zarówno takie znane wszystkim i popularne obiekty jak katedra czy ratusz, ale też jakieś pomniki, na przykład pomnik Lindego przy Książnicy Kopernikańskiej, czy też ruiny Zamku Dybów. Czyli tam, gdzie nie każdy turysta już dociera. Ale oprócz Znam Toruń jest też miłośnik twierdzy Toruń, odznaka. Tutaj oczywiście forty, zewnętrzny pierścień twierdzy Toruń, ale też wewnętrzny pierścień i te obiekty. Tam trzeba się też troszeczkę wiedzą wykazać, ale każdy da radę. Jeżeli chodzi o takie nasze lokalne odznaki, to też mamy odznakę taką związaną z naszym regionem, odznakę Szlakiem Świętego Jakuba. Warto się nią zainteresować, także wszystkie regulaminy są dostępne na naszej stronie i można sobie je znaleźć prosty sposób, także
21: ale rozumiem, że ta ostatnia odznaka Szlaku Świętego Jakuba, to nie trzeba przejść całego tego szlaku?
22: Całego nie, trzeba przejść kilka odcinków, ale lub przejechać, bo można też przejechać, jest taka opcja rowerem oczywiście, nie samochodem.
21: Czyli jeżeli nie mamy pomysłu na to, gdzie się wybrać, no to wystarczy zajrzeć do PTT-ku, no i oni na pewno podpowiedzą. Dosyć regularnie organizujecie takie spotkania, wydarzenia, wspólne spacery.
22: Tak, organizujemy regularnie. W roku jest około 150 imprez, które są organizowane przez nasz oddział. Około 50 z nich to jest cykl wędrówki rodzinne z PTTK i to już jest cykl, który ma 30 lat i od 30 lat co sobotę spotykamy się na szlakach w Toruniu, okolicach Torunia, w regionie, czasami jak jest lato na Pojezierzu Brodnickim na przykład, ale głównie jest to Toruń i okolice. Jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, przechodzimy kilometrów ileś, załóżmy tam od 8 do 15, czasami zdarza się 20, w zależności każdy coś znajdzie dla siebie. No i wtedy przechodzimy trasę, są jakieś obiekty krajoznawcze, czasami gdzieś wstąpimy do jakiegoś dworu, pałacu, kościoła. No i wtedy wracamy sobie do Torunia wspólnie grupą. Drugi cykl to jest 60+ PTTK. No tu jak sama nazwa wskazuje, to jest cykl dla seniorów. I tu wycieczki odbywają się co środę. Już 170 takich wycieczek się odbyło. I tu też co środę, czyli kolejnych 50 imprez. A pozostałe 50 imprez to są takie imprezy, powiedzmy, okazjonalne, związane z jakąś datą na przykład rajd barburkowy w okolicach 4 grudnia, czy rajd inżyniera z okazji Dnia Inżyniera Światowego. No i tutaj są różne propozycje kierowane do różnych grup. No i na przykład kierujemy do młodzieży, do dzieci młodzieży, tuż od przedszkolaków nawet uczestniczą różne dzieci. I tutaj mamy na przykład rajd barburkowy, rajd inżyniera, czy rajdy po zmroku. To jest bardzo atrakcyjna też forma. Czyli jak się ściemnia wiosną, wczesną wiosną albo późną jesienią, jak już o 17 mamy ciemno, no to wychodzimy sobie do
21: z latarkami,
22: okolice.
21: Tak?
22: Tak, z latarkami, z odblaskami, w kamizelkach, jest fajnie. No, jeżeli chodzi o ofertę, też mamy z przyrodą za Pan Bracht cykl, to też już jest długoletni cykl. No tutaj skupiamy się na przyrodzie, czyli na pomnikach przyrody, na rezerwatach przyrody. To jest Toruń, okolice głównie tutaj. Czasami są wycieczki autokarowe. Mamy też imprezy na orientację i tutaj bardzo ciekawe są też imprezy. Tutaj dostajemy mapę i zaznaczone punkty i szukamy tych punktów w terenie, a tam mamy lampiony, spisujemy sobie dane kody, no i idziemy i sprawdzamy, czy dobrze przeszliśmy, czy nie.
21: Ale no to też już taką... wyzwanie troszkę.
22: Tak, wyzwanie, ale też są takie imprezy dla wszystkich, powiedzmy, otwarte, że od razu można z biegu pójść, nie mając nawet żadnego doświadczenia, bo są też trasy szkoleniowe i tam jest instruktor, chętnie pomoże. Na przykład są też w okolicach urodzin Mikołaja Kopernika, kopernikańskie marsze na orientację. One gromadzą setki turystów, którzy chodzą gdzieś po mieście z mapą. Tu akurat jest taka forma, że szukamy obiektów ze zdjęć i zapisujemy odpowiednie litery, trochę historii.
21: No to rewelacja. A zdarza się, że pogoda was pokona?
22: Zdarza się, ale i tak imprezy się odbywają. Najwyżej przyjdzie mniej uczestników.
21: Okej, okay, czyli czasami nawet w deszczu, tak, wiatr deszcz, wam nie straszny.
22: Tak, deszcz, wiatr, no wiatr to w ogóle, deszcz też nie jest przeszkodą. Praktycznie z tego, co pamiętam, w ciągu kilkunastu ostatnich lat może 2-3 imprezy zostały odwołane, ale to już naprawdę była albo wichura, albo mróz, ale no najwyżej przychodzi mniej uczestników.
21: Przypomnę, że rozmawiamy z Patrykiem Staniszewskim z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu. Właśnie, czy Toruń i okolice to jest wdzięczny teren do odkrywania?
22: Oczywiście. Ja sam nawet spaceruję po Toruniu, bardzo często chodzę, interesuję się Toruniem, a są jeszcze takie miejsca, do których trafiam pierwszy raz, chociażby ostatnio z synami szedłem koło Portu Drzewnego, pomiędzy Portem Drzewnym a Wisłą. Byłem tam pierwszy raz, bardzo ciekawy teren, nawet widzieliśmy orła, więc jest tutaj terenów pełno, które można zwiedzać. Mamy przecież kępę bazarową, rezerwat
21: chciałem
22: przyrody.
21: Chciałem dopytać, czy jakieś ulubione miejsca pan ma?
22: Tak, tak, oczywiście, kępa bazarowa, rezerwat w samym centrum miasta, to jest bardzo niespotykane, ale moje ulubione miejsca? Las Piwnicki albo okolice w ogóle północne rewiry, to przez to też może, że mieszkam na północy Torunia, więc jest tam szybko i blisko, żebym tam dotarł, ale no Puszcza Bydgoska też, ogromny teren, kompleks leśny, który jest na wyciągnięcie ręki właściwie autobusami MZK, można aktualnie dojechać do Cierpic i już jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, także na lato na przykład super sprawa, żeby tam spacerować w pobliżu Torunia, przecież mamy też Pojezierze Brodnickie, nie jest to przecież daleko, 50-60 kilometrów już jesteśmy. Pomocne na pewno jest w trakcie planowania swoich wycieczek sieć szlaków turystycznych, którymi administrujemy. Są szlaki piesze i szlaki rowerowe. One są regularnie odnawiane, no bo wiadomo, że gdzieś tam drzewo zostanie wycięte, czy słup przestawiony, droga wybudowana, więc one są regularnie odnawiane i warto z tej sieci szlaków korzystać.
21: A czy w trakcie spacerów z PTTK dowiemy się właśnie, jak czytać te szlaki?
22: Oczywiście, praktycznie za każdym razem pokazujemy, wskazujemy te szlaki, mówimy, gdzie one prowadzą, także jak najbardziej można się edukować na naszych wycieczkach. Zapraszamy.
21: I kogo zapraszacie? Do kogo ta oferta jest skierowana? Już wcześniej wyróżniłeś te wiekowe grupy, ale podejrzewam, że ta oferta znajdzie w niej każdy coś dla siebie.
22: Oczywiście, to znaczy praktycznie tylko cykl 60+ ma te kryterium wiekowe, tak? Że tam faktycznie tylko seniorzy, taki jest zamysł. Ale jeżeli chodzi o wędrówki rodzinne, jak sama nazwa wskazuje, każdy jest mile widziany, po prostu sprawdzamy, ile kilometrów jest do przejścia i oceniamy, czy damy radę, czy nie. Zdarza się, że są wycieczki na przykład 6-8 kilometrów i wtedy naprawdę można spotkać razem z nami również dzieci.
21: Nie trzeba się bać, że będziemy spowalniać grupę, dostosowuje się tempo,
22: nie,
21: tak?
22: Przodownik, czy turystyki pieszej, czy turystyki kolarskiej zawsze dostosowuje tempo, zawsze jest też jakaś osoba wspomagająca, która gdzieś tam z tyłu jest i pilnuje też z tyłu grupę, więc tutaj nie ma obaw. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, no to też to jest tak, że najczęściej kiedyś było to tak, że chodziły grupy takie szkolne typowo, że z nauczycielami, a teraz przeobraziło się to w taką turystykę też rodzinną, że dzieci, młodzież przychodzą z rodzicami, z dziadkami, no i razem wędrujemy, także to jest taka typowa rodzinna turystyka. Tak samo kolarstwo, no to tutaj też trzeba po prostu sprawdzić, ile kilometrów i oceniamy. Damy radę, nie damy rady, no wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne doświadczenie.
21: No to dopytam jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale jeszcze nie wie, jak to zrobić, z czym to się je, no to co podpowiemy, jak się przygotować do takiej pierwszej wyprawy z PTTK, czy to pieszej, czy rowerowej?
22: Myślę, że tak, po pierwsze, trzeba sprawdzać regularnie informacje na naszej stronie internetowej albo na profilu na Facebooku. Tam są zawsze wydarzenia wszystkie rozpisane i tam w każdym wydarzeniu, jak wchodzimy, to widzimy, jakie są jakby kryteria, czy coś musimy zabezpieczyć sobie, czy nie. Nie wiem, gotówkę na przejazd na przykład, no bo wiadomo, jak jedziemy autobusem, to każdy musi sobie gotówkę zapewnić na przejazd. No, tam są wszystkie warunki. To po pierwsze. Po drugie, no odpowiedni strój, no przede wszystkim obuwie, jeżeli chodzi o pieszą wędrówkę, a jeżeli chodzi o wycieczkę rowerową, no to trzeba oczywiście zadbać o stan techniczny roweru. No to jest przede wszystkim zabezpieczenie, najlepiej, żeby być zaopatrzonym w kask. I wtedy właściwie, jeżeli mamy jakieś pytania przed, to zgłaszamy się, możemy sobie napisać przez Facebooka, możemy napisać mailowo, możemy zadzwonić, przyjść do naszego oddziału. Na pewno uzyskamy odpowiedź. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zawsze je rozwiejemy.
21: No to co, woda, wygodny plecak, mapy nie trzeba.
22: Mapy nie trzeba, tutaj idziemy z przodownikiem, przodownik jest zabezpieczony w mapę albo zna bardzo dobrze trasę, zawsze zna dobrze trasę, ale jakby no czasami mapa jest gdzieś tam w lesie oczywiście niezbędna, ale przodownik zawsze zapewni, że się nie zgubimy, także mapy nie musimy posiadać, ale możemy, żeby sobie orientować się w terenie.
21: No i możemy też jakiś zeszyt wziąć do notatek, no bo przecież też masę wiedzy przekazujecie w trakcie tych spacerów.
22: Tak, wiedzy można naprawdę dużo posiąść, także historia, krajoznawstwo, o przyrodzie i to nie jest tylko też o konkretnych obiektach, które mijamy, ale też różne ogólne informacje, więc jak najbardziej wiedza jest skondensowana, także już przodownik zawsze zadba o to, żeby to, co najważniejsze, przekazać grupie. Także można dużo wynieść, oczywiście.
21: To na koniec jeszcze dopytam, czy ta grupa osób, które przychodzą na spacery, to jest mniej więcej ta sama, czy cały czas nowe twarze się pojawiają i na nowe twarze liczycie?
22: Jest oczywiście grupa stałych bywalców, którzy są tydzień w tydzień, a nawet chodzą i w środę, i w sobotę, i jeszcze jak coś jest piątek, niedzielę. Oczywiście, że tak. Są, cały czas pojawiają się nowe twarze. Oczywiście nie każdy w każdym tygodniu, każdy termin pasuje każdemu, no wiadomo jak to jest, ale oczywiście liczymy na nowe twarze. Oczywiście, że tak. Zapraszamy, cały czas się pojawiają i ci, co się pojawiają, zostają z nami, więc myślę, że to jest najlepsza reklama i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
21: No a zapraszał Patryk Staniczewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu, który przyszedł tutaj do studia dziarskim krokiem, no i dziarskim krokiem można razem z nim wędrować po Toruniu i okolicach. W takim razie co, widzimy się na którymś ze spacerów.
22: Mam nadzieję, zapraszamy.
21: Do zobaczenia, Gustaw Nowak.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
21: Pamiętacie? Całkiem niedawno najlepsze i najlepsi walczyli w Toruniu o medale. To była wspaniała impreza, okraszona rekordami i zabrzmiał nawet Mazurek Dąbrowskiego. Halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce przeszły do historii. Niektórzy pewnie zdążyli o tym zamieszaniu zapomnieć, ale ja je za chwilę przypomnę. Na wstępie jednak rzućmy okiem za okno, gdzie zobaczymy kwitnące kasztany. To oczywiście oznacza, że trwa maturę. Tuż po pierwszym boju, podstawie z języka polskiego, porozmawiałem ze zdającymi w pierwszym LO, którego sam jestem absolwentem. Oto co powiedzieli mi o arkuszu, z którym przyszło im się zmierzyć.
1: No okej, nie? Chyba dosyć prosty mi się wydaje, taki prostszy niż zwykle. No,
2: ja nie powiedziałbym może, że był prostszy, ale na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów, przez co pewnie dużo osób się cieszyło, ja niezbyt. Rozprawka była też dosyć prosta, coś można powiedzieć, było tylko jedno takie zadanie z środkami artystycznego wyrazu, którym trochę nie wiedziałem, ale to było takie, nie było najgorzej, nie? Nie było najgorzej.
4: Stresu jakoś nie było, bo w sumie na polskim mi za bardzo nie zależy, akurat dostanę się do studia i bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogłam odwołać się do wielu lektur.
23: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
24: Trudność sprawiły rzeczy najbardziej nieoczywiste i te, których uczymy się na początku, czyli funkcje językowe, jakieś środki stylistyczne, to mogło pokonać kilka osób, w tym mnie, ale faktycznie faktycznie rozprawka była takim typowym, prostym tematem, czyli no ja wybrałem rozprawkę pierwszą, czyli praca. To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
2: Wybrałem sobie tam kilka lektur, napisałem też o człowieku z marmuru, więc było okej chyba.
1: Dżuma, mit Syzyfa, Przedwiośnie i Inny świat.
4: Chyba pozytywnie, raczej nie zaskoczona jestem. Jakby tak pozytywnie raczej nastawiona na wyniki. Zobaczyłam te tematy i na początku się przeraziłam, ale potem jednak było okej.
3: Ja też uważam, że patrząc na poprzednie arkusze, to ten był dosyć łatwy, a rozprawka to też temat był przyjemny dosyć, że można się rzeczywiście dużo o nim rozpisać.
4: Jak dostałam arkusz, to stres momentalnie minął i tak jak wczoraj byłam strasznie zestresowana, tak dzisiaj już zupełny luz.
3: Też sądzę, że przez te 4 lata to byliśmy tak straszeni tą maturą, ale rzeczywiście pod koniec to wszyscy już mówili, żeby na spokojnie i że na pewno umiemy, więc sądzę, że rzeczywiście jest dobre nastawienie.
16: Jakie są plany tegorocznych maturzystów? Czy zamierzają zostać w Toruniu?
2: No, zobaczymy, jak ta matura pójdzie, nie? Ale może Poznań, może Toruń.
1: No ja raczej gdzieś inny, raczej Wrocław albo Poznań.
4: Ja planuję zostać w Toruniu. No moją drugą opcją jest Bydgoszcz, ale raczej ten Toruń. Psychologia najbardziej.
3: Ja planuję do Gdańska. Nie planowałam zostać w Toruniu, bo mój brat też został w Toruniu, więc chcę trochę inaczej. Też psychologia z pedagogiką specjalną.
4: Chciałabym do Gdańska na medycynę się dostać.
24: My z kolegą jesteśmy ścisłowcami, więc pozwolę sobie odpowiedzieć za nas obu, że planuję pójść na medycynę do Gdańska, więc polski raczej był nam bardziej straszny niż nadchodząca matematyka. No i przed nami biologia, chemia. No i zobaczymy, jak potoczą się nasze drogi.
16: Drogi potoczą się z pewnością tak, jak tego chcemy, wtedy, gdy będzie sprzyjać nam szczęście. I tu niektórzy sobie nieco pomagają, z większą lub mniejszą wiarą, chwytając się różnych talizmanów i zabobonów.
2: Ja nie obcinałem włosów po studniówce. Dobrze się wyspać trzeba. Trzeba się ładnie rano obudzić, żeby się nie spóźnić. No i sobie może coś zjeść fajnego rano. Jakieś śniadanko dobre, żeby mieć energię.
1: Ja nie mam żadnych trików, po prostu trzeba spróbować odpocząć. To może być trudne, ale trzeba spróbować.
2: Ile długopisów masz?
1: 6.
2: W sumie mam 5, ale łącznie mam 10, nie? Na wszelki wypadek.
3: Bardzo lubię liczbę 21, aczkolwiek dzisiaj nic nie było z nią związanego. No na salę weszłam prawą stopą, bo to podobno daje jakieś szczęście, więc miejmy nadzieję, że to zadziałało.
4: Ja miałam breloczek, który dostawaliśmy na studniówce, 4-litrową koniczynę, więc mam nadzieję, że przyniesie szczęście.
24: Matematykę planuję wziąć zestaw cyrkiel wraz z ołówkiem, który jest w mojej rodzinie od 2 generacji bodajże. To będzie mój taki atrybut szczęścia na matematyce.
16: Przypomnę, że z maturzystami rozmawiałem po języku polskim, ale jeszcze przed matematyką. Jakie uczucia budził w maturzystach zbliżający się egzamin z popularnej Majzy?
4: No już trochę gorzej, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze dzisiaj coś na pewno powtórzę i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze, spokój, na pewno większy niż przed polskim.
3: Tak, też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
24: 100% będzie.
2: Na pewno będzie zdane. Lecimy po setkę.
16: Oczywiście wszystkim tej setki życzę, podobnie jak połamania długopisów. Nie zaśpijcie na kolejne egzaminy i pamiętajcie, że wyniki swoich matur poznacie 8 lipca. A teraz temat, który zapowiadałem kilka minut temu, czyli czas na wizytę w Urzędzie Marszałkowskim i czas na pewne sportowe rozliczenie. Przedstawi je m.in. marszałek Piotr Całbecki, bo przecież to właśnie Urząd Marszałkowski był głównym organizatorem halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce, jakie odbyły się w Toruniu.
5: Kujawy Pomorze 2026 zostały uznane za najlepsze halowe Mistrzostwa Świata w historii. Jest to oficjalny komunikat World Athletics. Nigdy takich nie było. Był zarząd, był oczywiście prezydent World Athletic, ale był cały council, czyli ta rada, która decyduje o wszystkim, 23 ludzi, takich najważniejszych na świecie. No i oni po prostu byli zauroczeni właśnie atmosferą i włączeniem, taką inkluzywnością tej imprezy, bo poznając historię, ale też i obecnie zaangażowanie, to co widzieli na ulicach, no po prostu czegoś takiego nigdy nie przeżyli. Chcą to powielać, teraz będą Indie, następnie Kazachstan, jeśli chodzi o halowe Mistrzostwa Świata, więc te wszystkie nasze rozwiązania już chcą kopiować. Oczywiście, jak nam zapłacą, pozwolimy na to. Teraz my w drugą stronę będziemy chcieli coś na tym jeszcze zarobić, bo takie patenty naprawdę są bezcenne. Oczywiście żartuję. Tak, rekordowy poziom sportowy i ogromny zasięg globalny. Polska potwierdziła status jednego z centrów światowej lekkoatletyki. My pracowaliśmy nie tylko na rzecz regionu kujawsko-pomorskiego. Toruń oczywiście się świetnie przy tym ogrzał. Gratulujemy, to naprawdę piękne miasto i tu dziękuję za ich zaangażowanie w przygotowaniu hali, chociażby taką współpracę, i to na pewno było widać. Za to tak, byliśmy jako przecież ci, którzy reprezentują Polskę. Na świecie mówiono o nas jako o Polsce najczęściej, a dopiero potem Kujawy, Pomorze, Toruń. Jesteśmy z tego po prostu dumni. To też jest ważny aspekt sportowy, bo tu oczywiście my się cieszymy z promocji, ale mieliśmy 2 rekordy świata, 6 rekordów mistrzostw świata, czyli Duplantis chociażby, chociaż nie pobił swojego rekordu, nie próbował skoczyć 6,32, to jednak te 6,25 to był rekord halowych mistrzostw świata, więc takich padło 6. Do tego 12 najlepszych wyników na świecie w sezonie uzyskali sportowcy, 46 rekordów krajowych i 174 rekordy życiowe. To znaczy, że ta hala służy sportowcom, dobrze się na niej czuli, przekraczali progi swoich możliwości, z czego naprawdę jesteśmy dumni. Wcześniej ta hala była przystosowana, zmodernizowana, została zakupiona, zainstalowana nowa bieżnia, czy mondo, całe to powierzchnia, no ale też to, czego nie widać, 150 km światłowodów, transmisje dzięki temu na świat były możliwe w najwyższej jakości, podwójne zabezpieczenia energetyczne i tak dalej. To wszystko było przygotowane wcześniej.
16: Było przygotowane, ażeby zapewnić sportowcom i kibicom jak najlepsze warunki na hali, a widzą przed telewizorami niezakłóconą transmisję w wysokiej jakości. High definition były też same zawody, kontynuuje marszałek Całbecki.
5: W zawodach wzięło udział 632 zawodników. W sumie startowało 111 ekip z krajów, reprezentacji krajowych, narodowych. Uczestniczyła rekordowa liczba kobiet, bo aż 309 kobiet na wszystkich zawodników, których było 670. Prawie połowa to kobiety. Z Torunia wyjechało 16 krajów ze złotem, 32 kraje stanęły na podium, 50 krajów znalazło się w top 8. No i wiemy, Polska na 9 miejscu, czyli w pierwszej dziesiątce. Uczestniczyło ponad na arenie 20 tysięcy kibiców. Policzyliśmy na kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Przez 2 dni wszystkie miejsca w 100% były wyprzedane, mianowicie w sobotę i w niedzielę. Czasami widzieliśmy, że są puste, wolne miejsca. Były to miejsca na przykład zarezerwowane dla dziennikarzy, których mieliśmy akredytowanych tylko 550, ale nie wszystkie te miejsca były zajęte przez dziennikarzy, fotoreporterów. No takie są prawa jakichś imprez, że muszą być wolne, tak aby tam zawsze ci fotoreporterzy, dziennikarze mogli usiąść, ale też były na widowni. Ludzie po prostu wchodzili, wychodzili w trakcie sesji. Przez 3 dni działania strefy kibica odwiedziło nas w tej strefie ponad 30 tysięcy ludzi. To nie były wizyty takie wchodzę, wychodzę, bo tam było 12 stacji, więc dzieci z rodzicami, jak już wpadli na pierwszą stację, to chcieli dojść do 12, więc półtorej, 2 godziny z głowy. Niektórzy rodzice byli szczęśliwi, inni mniej, ale dzięki, że tak licznie nas odwiedzili. Zasięg medialny, no myślę, że to trzeba powiedzieć. Transmisje w 130 krajach, 70 nadawców, 280 instytucji medialnych akredytowanych, udzielono 1100 wywiadów, to tak z grubsza policzone. Media tradycyjne, 90 tysięcy publikacji. Takich wysięgów no, nie ma żadna chyba impreza. Potencjalny zasięg, szokująca liczba, 41,6 miliardów ludzi. Ilość tych informacji docierała i kilkakrotnie do tych pewnie samych osób, no ale sumując tych, którzy to w ogóle otwierali, czytali i tak dalej, to osiągnęliśmy przeszło 40 miliardów taki zasięg. Cytat: Sebastian Coe powiedział: Polska i Kujawy, Pomorze były fantastycznym gospodarzem, jedno z centrów światowej lekkiej atletyki. Drugi cytat:
16: jednym z elementów mistrzostw była też strefa kibica na rynku nowomiejskim w Toruniu. Tutaj głos oddam jej koordynatorowi Karolowi Lejmanowi.
6: Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to było naprawdę to miejsce, gdzie mistrzostwa świata żyły. To serce Torunia, nowy rynek, przez ten weekend odwiedziło ponad 30 tysięcy osób. Naprawdę świetny wynik, codziennie po 12 godzin dobrej zabawy, kibicowania, wielkich emocji na dwóch telebimach, bo to naprawdę setki, tysiące osób, które obserwowały te najważniejsze starty Polaków i dawały jej dużo energii, dmuchając, kuchając i głośno kibicując. Koncerty, strefy dla dzieci, animacje, skocznie, trampoliny, przeskocz Duplantisa, bieżnia, współpraca z MKL-em, to jest Torunia, który gdzieś tam strefę pchnięcia kulą, na której podwójna mistrzyni olimpijska nawet pchała, więc jakby tych animacji, spotkań, koncertów, bo przecież koncert w sobotę artysty Fukaj, który przyciągnął wiele osób, było naprawdę wiele, ponad 4000 dzieci, które odebrały paszport mistrza, zebrały naklejki, odebrały nagrody, także no, świetna, fantastyczna zabawa w takim naprawdę dobrym stylu dla całych rodzin i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tutaj uczestniczyć i dołożyć, myślę, że taką dużą cegiełkę do tego, pokazać, że cały region, że wszyscy razem te mistrzostwa świata tworzyliśmy, czerpaliśmy z nich i korzystaliśmy.
16: Jednym z highlightów mistrzostw zostanie jednak nie to, co działo się w arenie Toruń, ani nie, co miało miejsce w strefie kibica. Otóż serca internautów skradła sportowa para Juliana Campos i Gabriel Sardano, która zaręczyła się na toruńskiej starówce.
6: Myślę, że te obrazki pokazują, że Toruń, że Kujawy, Pomorze to był naprawdę dom dla wszystkich osób, które tu przyjechały. Myślę, że te oświadczyny jednej z lepszych sportów, czyli chyba dwukrotnej medalistki mistrzostw Ameryki Południowej, z tego, co kojarzę. Natomiast to już ma mniejsze znaczenie w tym przypadku. Natomiast pokazuje, że ludzie chyba tutaj dobrze się czują. I cały nasz region, Kujawy, Pomorze, przywitały wszystkich świetną gościnnością, takim uśmiechem na twarzy, który spowodował, że ktoś zdecydował się na tak ważny krok. Także super. Myślę, że takie obrazki będą pokazywały to, jak fajnym jesteśmy miejscem i będą zachęcały do tego, żeby do nas przyjeżdżać.
16: Mistrzostwa nie odbyłyby się, gdyby nie wolontariusze. Dlatego na antenę zapraszam też Lenę Wodę.
7: Byłam w grupie Hospitality. Zajmowaliśmy się pokazywaniem miejsc właśnie osobom z biletami VIP, ale także obsługiwaliśmy szatnie i zajmowaliśmy się takimi organizacyjnymi, technicznymi rzeczami. Dla mnie to było niesamowite i na pewno tego nie zapomnę, ponieważ ja osobiście trenuję też lekko atletykę i właśnie no, to była największa impreza sportowa, w której brałam udział i mogłam obejrzeć te wyścigi, które chciałam i nawet miałam kontakt z tymi sportowcami, no i to było niesamowite. Mogłam zobaczyć, jak to wygląda z takiej prawdziwej strony, zobaczyć trochę, jak z jakimi emocjami to się wiąże dla tych właśnie najlepszych sportowców z całego świata. Było nas ponad 500 z całej Polski, więc nawiązałam dużo znajomości z różnych mniejszych miejscowości z całej Polski. Może z zawodnikami nie, ponieważ to było trochę utrudnione, bo oczywiście oni byli w tej swojej rutynie, ale dużo znajomości nawiązałam wśród wolontariuszy.
16: Nawiązują się zatem znajomości, a kto wie, może wśród tegorocznych wolontariuszy znajdą się też przyszli medaliści? Tego życzę nam. A przypomnę, że Toruń już zapowiedział wnioskowanie o kolejne mistrzostwa, tym razem o lekkoatletyczny halowy czempionat Europy.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
16: Gustaw Nowak, zapraszam. Pora sprawdzić, co prezydent Torunia Paweł Gulewski ma do powiedzenia na temat dwóch spraw, które wiosną stały się w naszym mieście całkiem głośne. Tak, będzie o festiwalu Camer Image, ale to za chwilkę. Najpierw nie mniej interesująca kwestia, lokale komunalne, które w przeszłości były sprzedawane z ogromnymi, sięgającymi nawet 90% upustami. Miasto mówi jednak basta i jak zapowiada prezydent, dalszego wyprzedawania majątku miasta nie będzie. I tu niektórzy poczuli się dotknięci, a ci niektórzy to niektórzy z laureatów programu Mieszkanie dla absolwenta. Część z nich spodziewała się, że miasto odsprzeda im mieszkanie z upustem, jednak tak się ostatecznie nie stanie. Oto co o sprawie mówi prezydent Gulewski.
8: Chcemy w sposób nowoczesny spojrzeć na zasób gminny jako na dobro wspólne. Zasób komunalny jest specyficznym zasobem, który poszerza się bardzo trudno i powiększa z uwagi na to, że tak naprawdę mieszkań jest cały czas deficytowa ilość, a środki finansowe, które są, one są ograniczone. No i tu musimy zadbać o ten nasz cały ekosystem. Stąd też propozycja odstąpienia od stosowania tak wysokich bonifikat, które chociażby spowodowały, że w latach 2020-2026 sprzedaliśmy około 280 lokali za w sumie łączną kwotę 18 300 000 zł. To jest ta kwota już po naliczeniu tych wysokich bonifikat po 85%. Ja poprosiłem moich współpracowników i dyrektora Adriana Rynkowskiego z WGN-u, żeby przeliczył mile ewentualnie za te same lokale, ale bez bonifikat gmina miasta Toruń mogłaby otrzymać. I okazało się, że to nie jest 18 300 000, tylko moglibyśmy, sprzedając je po 100% wartości, otrzymać 122 miliony złotych. Więc chociażby to jest kolejny argument, dlaczego przychodzimy z tym projektem uchwały. I to jest opowieść o tym, w jaki sposób zadbać o ten zasób. I jest to pewien trend, który jest przynależny takiemu naprawdę nowoczesnemu myśleniu. Dość powiedzieć, to jest też w kontrze kolejny argument, że wybudowanie jednego bloku z 80 kilkoma mieszkaniami kosztuje nas 23 miliony złotych, a zatem za ten przychód z 6 lat, czyli 18 300 000, nie jesteśmy w stanie pobudować nawet jednego bloku w sytuacji rynkowej obecnie, więc

0: tylko dlatego, że nie możemy ich dyslokować z mieszkań w zasobie prywatnym, gdzie oni faktycznie zalegają z zaległościami, z czynszem i mają wyroki eksmisyjne. Co roku mamy 400 wniosków nowych na przydział mieszkań komunalnych. Niektórzy z Państwa informują mi słusznie o funkcjonowaniu mieszkańców w zasobie komunalnym, gdzie standard jest fatalny, to jest substandard. Nie możemy ich zabezpieczyć im mieszkań alternatywnych, chociażby na czas realizacji remontu, bo nie mamy gdzie. No, są mieszkania, które wymagają remontów, niestety z uwagi na brak alternatyw. Ci ludzie muszą tam funkcjonować.
1: A co z programem Mieszkanie dla absolwenta?
0: Rozmawiałem z przedstawicielami absolwentów, bo rozmawialiśmy z dwoma panami i argumentowaliśmy w podobny sposób. Program Absolwent nigdy w żadnym paragrafie nie miał zapisane możliwości wykupu mieszkania, które otrzymywali spełniając kryteria w ramach programu Absolwent. Nie ma ani paragrafu, ani ostępu, którym jest mowa o tym, że absolwenci są uprawnieni do nabycia mieszkania po bonifikacie i tego się będziemy trzymać. Jedyne, co mogę zrobić w chwili obecnej, rozmawiałem z przedstawicielami niedawnych jeszcze studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i nie tylko, o pewnym indywidualnym podejściu w kontekście złożenia wniosków o rozłożenie płatności za te mieszkania i lokale na raty. Jestem w stanie to zrobić oczywiście po indywidualnym podejściu tutaj. System, o którym mowa, ma jeden naczelny cel. Nie traktować zasobu mieszkalnego, komunalnego jako prywatnego. Zawsze jak, a jestem radnym od 2010 roku, czy prezydent Zalewski, czy jeszcze ja, realizując postanowienia uchwały z 2010 roku, przychodziliśmy do radnych z propozycją zastosowania bonifikat, czasami w wysokości 85%. Zdarzało się, bo uchwała, która jeszcze obowiązuje do tej pory, mówi o tym, że nawet do 95% w uzasadnionych przypadkach można zastosować tej bonifikaty. Zawsze pojawiały się pytania, panie prezydencie, a dlaczego Kowalska ma dostać tego typu bonifikatę, a jaka jest sytuacja, jakie były kryteria? To są zawsze pewne wątpliwości i z tym chcemy skończyć. Rozmawiałem wczoraj jeszcze, spotykając się na kursie obronnym z prezydentem Kukuckim w Bydgoszczy. Mówiłem, że u nas na wokandzie dzisiejszej sesji jest projekt uchwały, który znosi bonifikaty. Mówi, bardzo dobrze. Oni sobie z tym poradzili już rok temu. Jest zarządzenie prezydenta Włocławka w tym zakresie, które zakazuje stosowania bonifikat. Już przygotowali wieloletni program i plan gospodarowania gospodarką komunalną i tam również jest odstąpienie od tych bonifikat, a do połowy tego roku mam taką informację od prezydenta Kukuckiego, że zamierzają przyjść z projektem uchwały, który również uchyli obowiązującą uchwałę we Włocławku w kontekście stosowania bonifikat. Sprawa może budzić wśród niektórych, szczególnie tych, którzy złożyli wnioski o wykup po bonifikacie, wątpliwości, natomiast moim zadaniem jest stanie na straży zasobu komunalnego, miejskiego, to nie jest zasób prywatny. My powinniśmy robić wszystko, żeby uciekać od tego odium mówienia czy ryzyk ewentualnie flipowania tymi mieszkaniami, bo takie przypadki też się zdarzały w tej historii. Do tej pory, od 2020 roku, gmina miasta Toruń, jeśli chodzi o sprzedaż lokali po bonifikacie, sprzedała ich prawie 2878. To jest potężny ubytek. I ten system może miał rację bytu na początku lat 90. i 2000. To miało sens, jeśli w zasobie gminy były większość mieszkań była w substandarcie, kiedy opłacało się gminie wyprowadzić je do prywatnej własności i powiedzieć tak, my nie mamy pieniędzy na chwilę obecną na remont, weźcie ten lokal po dużej bonifikacie i go wyremontujcie, on już będzie wasz. Natomiast uchwała, o której mowa dzisiaj, jeśli chodzi o jej uchylenie, jest z 2010 roku. 16 lat, szanowni państwo, nic w tej sprawie się nie zadziało.
1: 16 lat uchwała pozostawała niezmieniona, ale świat przecież pędził do przodu. Pora więc nadgonić, kontynuuje prezydent Gulewski.
0: Zmieniły się narzędzia finansowania, budowania zasobu miejskiego. Weszliśmy w olbrzymie dofinansowania z funduszu dopłat. W latach tylko 2024-2026 TTBS skorzysta i gmina miasta Toruń skorzysta z dofinansowania na łączną kwotę prawie 200 milionów złotych. Z jednej strony budujemy, a z drugiej strony zapomnieliśmy o tym, że jest strumień dosyć mocny mieszkań, które wymyka nam się i już szczupla tą pulę mieszkań, który potencjał tak mozolnie budujemy. To są argumenty dla mnie ewidentne, jasne, żeby się upierać do końca, że to rozwiązanie jest najlepsze. Gdynia, Sopot, Włocławek, to są te miasta, jest gro miast, które ograniczają stosowanie bonifikat, zmniejszają ich kwotę.
1: Ciekawe, czy miasto znajdzie też jakiś sposób na podniesienie standardu lokali komunalnych, bo tu jeszcze jest sporo do zrobienia, a środków w zadłużonym na ponad 1 300 000 000 zł mieście może na takie cele niestety brakować. No nic, wiemy jednak, że nie brakuje

0: na festiwal Camera Image, w którym jedni widzą bezdenną studnię i igrzyska dla nielicznych, a inni szansę na rozwój Torunia i stworzenie z miasta wyjątkowego w tej części Europy ośrodka filmowego. Zdecydowanie bliżej do tej drugiej grupy ma prezydent Paweł Gulewski, który obwieścił, że miasto przeznaczy 5,5 miliona złotych na festiwal Camera Image, dzięki czemu zostanie jego sponsorem tytularnym. Będzie zatem Toruń Camera Image i taka też nazwa pójdzie w świat, co uchwaliła już Rada Miasta. Sprawę jeszcze przed głosowaniem tak oto skomentował prezydent.
1: Proszę popatrzeć na efekt i promocyjny, i to, że przy pewnym mądrym skoordynowaniu działalności, które są prowadzone przy okazji tumultu ECFC, ale również innych podmiotów, które organizują wydarzenia filmowe w naszym mieście, jak Toffee Fest, i coś, co już działa, a co będzie wzmocnione inicjatywą miejską z poziomu miejskiego, mam tu na myśli Fundusz Filmowy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ewentualną współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w kontekście otwarcia ewentualnie mini przestrzeni dla szkolenia się aktorek, aktorów, operatorów tutaj w Toruniu, bo to, co jest teraz, czyli w pierwszym etapie, my to musimy zacząć wykorzystywać. Pierwszy etap to jest studio filmowe. To przy takim myśleniu jesteśmy w stanie uzyskać efekt naprawdę synergii i uplasować się na liście miast w Polsce i w Europie, gdzie rzeczywiście to życie filmowe będzie istniało poza kolejnymi edycjami festiwalu Camera Image. Ja będę zachęcał również wszystkie strony organizujące wydarzenia kulturalne o profilu filmowym, żeby usiąść do wspólnego projektu. I to jest nasza szansa. I to jest inne myślenie niż do tej pory reprezentowane czy prezentowane przez mojego poprzednika i za to chcemy się wziąć.
0: Prezydent Gulewski rozdziela kwestię renomowanego festiwalu oraz bałaganu związanego z budową Europejskiego Centrum Filmowego.
1: Mamy środki wstrzymane na drugi etap. I to, szanowni państwo, żeby było jasne, ja w kampanii wyborczej powiedziałem wprost, że jeśli zostanę prezydentem miasta Torunia, nie mam zamiaru wywracać umowy z 2019 roku i narażać gminy miasta Torunia jakiekolwiek konsekwencje prawne. I dotrzymuję słowa, bo uważam, że jest to projekt bardzo trudny, wymagający. Pierwotnie ta umowa mogła być inaczej skonstruowana, a już na pewno mój główny zarzut do poprzednika jest taki, że mógł się nie zgodzić i mógł poprosić kierownictwo ECFC o to, żeby jednak nie zaczynać realizacji projektu od tylko i wyłącznie funkcji komercyjnych, ale żeby zacząć realizację projektu, jeśli on musiał być podzielony na te dwa etapy, od tego etapu, w których tych funkcji publicznych jest najwięcej, a na którego otrzymaliśmy na chwilę obecną, brzydko mówiąc, ban.
0: A czy miasto zna szczegóły tego, co dzieje się przy budowie studia filmowego oraz przy zamrożonej budowie Centrum Camera Image?
1: Od kiedy zacząłem być prezydentem, powołałem wewnętrzny zespół złożony z pani Skarbnik z nadzoru finansowego, w którym uczestniczy Wydział Kultury i Biuro Analiz i Nadzoru, ale również osobiście pan prezydent Adam Szponka, odpowiedzialny za kulturę, który nadzoruje funkcjonowanie, realizację kolejnych etapów finansowania pierwszego etapu. Każda faktura, każdy rachunek jest przeglądany przez kilka osób. Wyjaśniamy sobie sytuację. Kwota na fakturze czasami sięga, nie wiem, 50 tysięcy złotych. Do każdej faktury jest elaborat z uzasadnieniem, pilnujemy siebie nawzajem. To jest a propos tego najwyższego jak gdyby zadbania o każdą złotówkę z kasy publicznej. W tym roku nie wyjdziemy w wiele, a w jeden szczególnie projekt pewien kulturowo, rozrywkowo-koncertowy raczej nie będziemy już organizować, współorganizować Sylwestra w Toruniu. Zostaną nam środki, które teoretycznie mieliśmy zarezerwowane. Te środki w części na pewno jesteśmy w stanie za zgodą oczywiście państwa radnych przetransferować do koszyka umowy, którą chcemy zawrzeć po zgodzie radnych na przesunięcia budżetowe. Tak jak powiedziałem, 5,5 miliona złotych, ale w skali 3 lat. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy rzeczywiście i słusznie mówicie, że to jest spora kwota. Święto Miasta kosztuje nas 1 100 000 200 000 złotych. Tak, rzeczywiście to są dodatkowe, nieprzewidziane środki, ale jeśli mowa o tym, że... I oczywiście ministerstwo ma wątpliwości co do inwestycji, która się toczy w tym drugim etapie. Rozmawiamy o tym. Też sami chcemy wiedzieć, na jakim etapie finansowym skończymy, ale z drugiej strony festiwal Camera Image nigdy nie był kontestowany również przez ministerstwo. Jak rozmawiałem jeszcze z ministrem Wyrobcem, rozmawiam z minister Cienkowską, z ministrem Wróblem, to Camera Image jest poza wszelką dyskusją, bo to jest obiektywnie projekt i produkt, który również i przede wszystkim na mapie krajowych wydarzeń filmowych rezonuje, ma swój zwrot promocyjny. Jakie AWE by nie było, bo do tego AWE można mieć pewne wątpliwości, ja tych wątpliwości nie mam, to jednak jest renoma, no i przepraszam, też wiadomo, że no, ten festiwal skończył współpracę z dużymi sponsorami instytucjonalnymi i dużymi spółkami Skarbu Państwa. Tak, nasze wejście jest pewnym wyjściem pomocowym w kontekście organizacji i organizatorów tego przedsięwzięcia, ale również spodziewamy się, że to Toruń Camera Image Film Festival również będzie rezonowało i utrwali miejsce Torunia na mapie tych filmowych wydarzeń. Tak jak powiedziałem, będziemy robić wszystko, żeby na kanwie tego wzmocnienia partycypacji finansowej gminy miasta Toruń zacząć realizować bardzo ciekawe przedsięwzięcia o profilu filmowym, nie tylko związane z Fundacją Tumult i ECFC, bo tych partnerów i filmotwórców w Toruniu i twórców festiwalów filmowych jest więcej. Tu i Kawka Jaworska, i Dorota Grzybowska-Płoska z Stofi Festu też rozmawiamy. Realizujemy 3-letnią umowę, której alokację środków zwiększyłem na początku tej kadencji. Mamy dobre relacje, rozmawiamy o wielu innych projektach i myślę, że taki hub filmowy, wykorzystujący niebywałą sytuację, z którą mamy do czynienia, bardzo dużą infrastrukturę filmową w pierwszym etapie, może również wykorzystywać.
0: Przy okazji mówienia o przyszłości festiwalu Camera Image Toruń Camera Image, prezydent potwierdził, że miasto nie zapłaci za kolejnego Sylwestra ze znaną stacją telewizyjną. I tu też, podobnie jak przy temacie festiwalu filmowego, pojawiają się w Toruniu różne emocje. Od rozczarowania po ulgę. Tak to już w naszym mieście jest.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą moje, Intermarché. Majonez Winiary, 700 ml, 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi, aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie, opakowanie 300 gramów, 12,99. Tak, borówki amerykańskie. Opakowanie 300 gramów, 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Rok 2026 w naszym regionie obchodzony jest jako rok ludzi filmu Kujaw i Pomorza. Z tej okazji warto trochę o filmie właśnie pomówić, a tak się składa, że w Toruniu kręcona jest wyjątkowo lokalna produkcja o wyjątkowo związanym z tą małą ojczyzną artyście. Jacek Jerka to postać nietuzinkowa i inspirująca, a niedługo spojrzymy na świat jego oczami. Gustaw Nowak, zapraszam, poznajmy szczegóły powstającego filmu Być jak Jerka. Za jego stworzenie wziął się uznany reżyser z Torunia, Ryszard Kruk. Jak udało mu się namówić raczej skrytego i introwertycznego twórcę na nakręcenie takiego filmu, może niech opowie o tym sam Jacek Jerka.
12: Wielokrotnie próbowano mi wejść do głowy, na głowę, ale nigdy się nie dałem, dlatego od 60 lat robię to, co robię, maluję w ten sposób i maluję swoje życie, swoje przekonania, swoje myśli i swoje sny, ale ten projekt pana Ryszarda, pani Magdy, początku wydawał mi się takim leciutkim projektem, tak po prostu bardzo mili ludzie, sobie rozmawiamy, sobie tutaj oglądamy różne miejsca, coś tam kiedyś będzie. Dzisiaj jestem przerażony, że to jest naprawdę się dzieje i rzeczywiście będę musiał tą swoją głowę i pracownię otworzyć i wpuścić cały tłum obcych ludzi, no. Już nie obcych zupełnie. Może być ciekawie bardzo. Pan Ryszard jest takim miłym człowiekiem, że nie można mu odmówić. Od razu był ciepło, było miło i od razu się zgodziłem na wszystko, nie wiedzę zupełnie, co z tego będzie i czy cokolwiek będzie w ogóle.
11: Film zatem powstaje, a to wprowadziło niemały przewrót do życia malarza.
12: Poznanie reżysera Kruka zmieniło moje życie, można powiedzieć, bo teraz cały czas się wszystko kręci wokół tego filmu, co ja chcę, właściwie czego ja oczekuję i jakbym chciał być pokazany, no i mam różne pomysły fajne, no to tak się poczułem trochę jakbym w innej rzeczywistości, tak? Ja wolał, żeby ktoś od zewnątrz zdecydował, że jakoś tak bardzo dziwnie. Chciałbym trochę wypaść tak nietypowo. Ja jestem człowiekiem zamkniętym, więc bardzo otwierać się nie będę, ale no pewnie ktoś tam, ekipa wymusi na mnie jakieś małe takie właśnie wyznania, czy tam takie inne refleksje na temat życia mojego.
13: Do swojej pracowni pan zaprosił ekipę, tak?
12: Zaprosiłem, króliki się zgodziły, są trzy króliki, dzielę z nimi pracownię, no ale jakoś tak są, chyba już się pogodziły z tym, że będą zbrzeżone. brzegu, nie będą głównymi.
11: Do pana Jerki jeszcze powrócimy, ale przytoczę garść informacji na temat malarza, bo przecież warto dowiedzieć się więcej, o kim powstaje film. Pan Jacek jest rodowitym Toruńczykiem, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a początkowo tworzył plakaty. Od 1980 roku poświęcił się malarstwu, tworząc dalekie od minimalizmu surrealistyczne kompozycje i złożone pejzaże, również przedstawiające Toruń. Co ciekawe, w 1995 roku Jerka odebrał nagrodę World Fantasy Award, przyznawaną za wybitne osiągnięcia na polu fantasy. Jest tym samym jedynym obok Andrzeja Sapkowskiego Polakiem nagrodzonym tą statuetką. Wróćmy do omawiania powstającego filmu, a warto o szczegóły dopytać reżysera Ryszarda Kruka.
1: Mam różne pomysły, mam taką zamrażarkę z pomysłami, właściwie które rozwijam. I tutaj, no trochę może i przypadek, spotkaliśmy się na wernisażu, zaczęliśmy rozmawiać. Zaproponowałem, czy moglibyśmy zrobić taki film i myślę, że panu Jackowi, mistrzowi, spodobał się ten pomysł, że nie będzie taka zwykła biografia, tylko zanurzymy się w jego twórczości, właśnie tytuł Być jak Jerka, nawiązujący do znanego filmu, że wejdziemy tak trochę w głowę, zobaczymy artystę, zobaczymy proces twórczy i myślę, że to będzie też ciekawy film dla widzów, bo tutaj chcemy też za zgodą autora uruchomić poprzez animację obrazy i też no, razem z autorem wejdziemy do tych obrazów. To będzie połączone oczywiście też z inspiracjami, czyli z licznymi lokacjami w Toruniu, bo przecież tu się wychował i studiował pan Jacek i to widać w jego obrazach, ale też będzie Grudziądz, Bory Tucholskie, także dużo różnych miejsc i myślę, że to będzie wizualnie ciekawy film i jakby wejdziemy w jego życie poprzez jego sztukę. To jest już mój któryś film dokumentalny i na planie filmowym miałem osoby o różnym charakterze, natomiast właśnie introwertyków też, ale myślę, że pan Jacek Jerka wyraża się bardzo mocno poprzez sztukę i to będą te drzwi do jego świata. To, że nas zaprasza, zaczynamy zdjęcia w czerwcu właśnie od jego domu, pracowni, który też jest niesamowity. Jest pobliski las, który sam zasadził, jest rzeka i myślę, że to, że poznamy jego świat i przez to poznamy go lepiej niż jakby nawet opowiadał o tym tak ktoś bezpośrednio. Po prostu jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić. Dla mnie to jest ważny film, ponieważ pamiętajmy, że malarstwo jest, poprzedzało samą sztukę filmową. Później były zdjęcia, więc to jest światło, kompozycja i jest to bardzo bliskie nam, twórcom filmowym i chętnie wrócę też i wiadomo, że sekunda filmu to 25 obrazów, tak? Klatki filmowe i jest to sztuka obrazu i myślę, że to będzie w tym filmie kluczowe. Film o sztuce to nie będzie taka klasyczna biografia od urodzenia do poprzez tam studia i tak dalej, tylko będziemy poznawać artystę, mistrza poprzez jego dzieła.
14: Kiedy zrodził się pomysł na powstanie tego filmu? Czy to jest pokłosie niedawnej wystawy w Odnowie, gdzie tam tłumy przyszły, mimo że pani, która organizowała tę wystawę, bała się, że no nie będzie takiego zainteresowania?
1: No tak, zawsze jak się organizuje pokaz filmowy czy wystawę, no jest ta obawa, czy ktoś przyjdzie, jak to się odbije. Natomiast pan Jacek Jerka jest bardzo popularny, nie tylko w Toruniu i no rzeczywiście tam się spotkaliśmy. Ja widziałem rozmowę z nim, tak, na scenie w Odnowie, fantastyczną, z wyświetlanymi obrazami, jak o nich opowiada. No i stwierdziłem, że to jest no rewelacyjny materiał na film, aż dziwne, że nikt nie wpadł. To często w moim przypadku jest, że później ludzie mówią, aż dziwne, że nikt nie wpadł na ten pomysł. No ale to tak jest, nie?
14: A kiedy pierwszy pokaz?
1: Premierę będziemy robić w maju, ale to może będzie trochę później, w czerwcu, bo może na Tofifeście, na festiwalu. Na pewno będzie premiera w Toruniu.
11: Jak powstaje film, tu więcej powie współproducentka Magdalena Kruk.
15: Jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, to przede wszystkim chcemy Państwu obiecać, że film będzie gotowy w przyszłym roku. Planujemy premierowy pokaz w maju. Aktualnie jesteśmy po etapie dokumentacji, wstępnego wyboru lokacji do zdjęć, też analizy obrazów. ponieważ jest ich, jak widać, no, ogromny zasób i wybór był bardzo trudny, ale ta wstępna selekcja już została dokonana. I cóż, będziecie mogli nas Państwo spotkać w tym roku w różnych miejscach, w Toruniu, głównie na Bydgoskim Przedmieściu, na terenach nadwiślańskich, w Grudziądzu oraz w Borach Tucholskich i oczywiście odwiedzimy mistrza w jego pracowni, dlatego że jednym z elementów filmu będzie również proces powstawania nowego dzieła.
11: Z twórcami za chwilę jeszcze pomówimy, ale warto zaznaczyć, że film Być jak Jerka powstaje przy niemałym, bo 100-tysięcznym wsparciu Funduszu Filmowego Kujaw i Pomorza. O komentarz na temat tej powstającej produkcji poprosiłem zatem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
16: To jest duże wyzwanie, ale ja nie mam obaw, jeżeli chodzi o to wyzwanie, bo za film bierze się Ryszard Kruk, z którym współpracujemy od wielu lat. Cenię w twórczości Ryszarda Kruka to, że on w swoich filmach dokumentalnych, krótszych, dłuższych, odnosi się do bardzo ważnych zjawisk, wydarzeń i ludzi z naszego regionu. Przypomnę jego film o Republice, przypominam sobie film o Jaskulskim z Czarnego Błota, niedawne piernikarki, a teraz Jacek Jerka, który w ostatnich sezonach jest osobą niezwykle, mam nadzieję, rozpoznawalną. Zrobiliśmy wiele, żeby właśnie przedstawiać dorobek Jacka Jerki, ambasadora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ubiegłym roku byliśmy także współorganizatorami bardzo pięknej wystawy, którą zorganizowała Odnowa w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i mamy nadzieję, że ten film będzie jakby dopełnieniem tej linii promocyjnej twórczości Jacka Jerki.
11: Pomówmy jeszcze trochę o samym funduszu filmowym, bo wiele osób ma do niego różne zastrzeżenia. Marszałek Ostrowski broni jednak funduszu i wierzy w jego długofalową moc sprawczą.
16: Fundusz filmowy to jest mój ulubiony temat, albo jeden z najbardziej ulubionych tematów w Urzędzie Marszałkowskim. Mianowicie wydaje mi się, że uczestniczymy w tworzeniu rzeczy wybitnych. Filmy, które powstają z udziałem funduszu filmowego, przebijają się na ekrany imprez festiwalowych, zdobywają nagrody. Na przykład z tego roku bardzo mi się podoba to, co wydarzyło się z filmem Droga rzadziej przemierzana. To debiutująca reżyserka Grochowska, która zrobiła film osadzony w realiach jakby naszego województwa, tragikomedia, opowieść o dwóch koleżankach, które jadą na pogrzeb swojej trzeciej przyjaciółki. Zdjęcia rozgrywały się w Szubinie, Kcyni, w Górznie. To są te sytuacje z funduszem filmowym. Poza tym fundusz filmowy to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo fundusz filmowy nie tylko napędza poziom artystyczny, ale także ma odniesienia w rozwoju gospodarczym regionu. Mianowicie wszyscy ci, którzy korzystają z funduszu filmowego, muszą te korzyści z funduszu osadzić w promocji gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. To świetnie działa.
11: Oto czy fundusz filmowy Kujaw i Pomorza jest dobrym pomysłem? Zapytałem też reżysera Ryszarda Kruka, choć trzeba pamiętać, że film Być jak Jerka powstaje przy wsparciu właśnie tego funduszu. Proszę mieć to na uwadze.
1: No ja uważam, że fundusz jest kluczowy dla regionu naszego. Brakowało tego funduszu i on działa bardzo dobrze w skali kraju. Ja znam różne fundusze i są bardzo ciekawe rozwiązania i dzięki temu tworzy się, myślę, że w województwie środowisko filmowe, bo też no, w mojej ekipie też są ludzie spoza Torunia, ale oni tu przyjeżdżają i ja nawet później spotykam, na przykład dźwiękowca już widziałem z mojego planu, że jakby nawiązuje tu kontakty, bo tak naprawdę środowisko filmowe to przede wszystkim ludzie. Oczywiście ważne są studia filmowe, budynki, ale ludzie to podstawa i ważne, że tutaj się o nas twórcach pamięta.
11: A w ramach funduszu filmowego Kujaw i Pomorza dzieje się znacznie więcej niż kręcenie jednego filmu w Toruniu. I tu ponownie zapraszam marszałka Ostrowskiego.
16: Ten rok, jak Państwo wiedzą, w województwie przebiega pod hasłem ludzi filmu Kujaw i Pomorza. Z tej okazji powstaje wiele przedsięwzięć filmowych. Tutaj będziemy mieli film dokumentalny o panu Jacku Jerce, natomiast w Bydgoszczy współfinansujemy film poświęcony Leonardowi Pietraszakowi, bo z kolei Bydgoszcz ogłosiła ten rok rokiem Leonarda Pietraszaka. Powstaje w Miejskim Centrum Kultury bardzo interesująco, zapowiada nazywający się obraz 273 wcielenia albo twarze Leonarda Pietraszaka, Remigiusza Zawadzkiego i myślę, że to będzie bardzo interesująca produkcja, którą także w tej linii dokumentalnej wspieramy.
11: Na koniec raz jeszcze zapraszam na antenę Jacka Jerkę, który podkreśla swoje przywiązanie do Torunia.
12: Nie planowałem tego, nie planowałem. Córka przyprowadziła się do Gdyni i powiedziała sobie, dobra, już przestaję jeździć do Torunia, bo już mi się nudzi to jeżdżenie do Torunia, będziemy jeździć do Gdyni. Nie udało się. Tutaj mam swojego introligatora, swoich ramiarzy, tutaj mam swoje ulubione sklepy ekologiczne i jestem z Toruniem bardzo związany cały czas. No, nie wyrwę się z tego już do końca życia.
11: Powtórzę. Film Być jak Jerka w reżyserii Ryszarda Kruka ma być gotowy w maju 2027 roku. Pewnie zobaczymy go na kilku pokazach, być może pojawi się też na festiwalach w Polsce lub za granicą. Warto jednak chwytać okazję i obejrzeć ten tytuł, gdy tylko nadarzy się taka możliwość. Z doświadczenia wiem, że filmy pana Kruka bywają trudno dostępne. A sam, czekając na premierę jeszcze powstającej produkcji, jestem ciekaw kilku rzeczy. Chętnie poznam proces tworzenia wspaniałych prac, przyjrzę się też zbiorowi inspiracji Jacka Jerki oraz, choć tylko przez ekran, poznam jego króliki, na co dzień wspierające artystę w pracowni. Być może ich obecność też jest ważna. Całej ekipie filmowej życzę powodzenia i samych udanych ujęć, a panu Jackowi cierpliwości i zadowolenia z efektu końcowego. Do zobaczenia w kinie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Kilka nowości maluje się na toruńskim horyzoncie, a ja jestem bardzo ciekaw, jak uda się je zrealizować. Wy pewnie też, dlatego zapraszam Gustaw Nowak. Za chwilę odwiedzimy Urząd Marszałkowski, gdzie wręczono kolejne umowy na unijne dotacje. Pomogą m.in. w zbudowaniu ciekawej drogi rowerowej, w odbetonowaniu pewnego rynku nieopodal naszego miasta, a w samym Toruniu przysłużą się na przykład edukacji. O szczegółach powiem za chwilę. Najpierw jednak o tym, co już udało się wykonać i co dziś jeszcze pachnące nowością możemy podziwiać w pełnej krasie. Otóż zakończył się remont kamienicy pod gwiazdą, jednego z najbardziej charakterystycznych i przyciągających wzrok budynków toruńskiej starówki. Przy okazji odnowiono dawne malunki, nieco wzbogacono wystawę stałą i przeorganizowano całość tak, by była nie tylko wygodniejsza, ale też ciekawsza dla oka. O nowościach poczynionych w kamienicy pod gwiazdą opowiedziano na konferencji prasowej tuż obok w ratuszu staromiejskim, a na wstępie zaproszę do wysłuchania Aleksandry Mierzejewskiej, dyrektorki Muzeum Okręgowego w Toruniu.
17: To, co zrobiliśmy, no już pomijam, że jest to przepiękny budynek, jeden chyba z najpiękniejszych w Toruniu, ale też i troszeczkę niedoceniany i być może to, co teraz zrobimy w najbliższy weekend, z powodu że sami mieszkańcy docenią, jakie cudo, jaką perłę architektury barokowej, ale nie tylko, bo to jest bardzo ciekawy przykład w ogóle architektury, mają w Toruniu. Trudno mówić tutaj o modernizacji kamienicy pod gwiazdą, ponieważ mówimy o cennym zabytku, którego za bardzo ruszać nie mogliśmy. Natomiast zaczęliśmy oczywiście od konserwacji elewacji, która już tej konserwacji wymagała. Przepięknie odrestaurowaliśmy drzwi wejściowe, to zapraszam Państwa też do skupienia się na tych drzwiach, pomimo, że pewnie będą otwarte. Wewnątrz po prostu zrobiliśmy remont tego wszystkiego, co tylko się dało zrobić. Natomiast no, jakby takim punktem kulminacyjnym była modernizacja, całkowita modernizacja wystawy, ponieważ w kamienicy pod gwiazdą zawsze był pewien problem z uwagi na niewielką w gruncie rzeczy przestrzeń muzealną. I bardzo często robiliśmy wystawy czasowe w Wielkiej Sieni, co było kłopotliwe zarówno dla osób, które organizowały te wystawy, jak i dla naszych zwiedzających. W tej chwili przeorganizowaliśmy to wszystko, zresztą według pomysłu pani Katarzyny Katarzyny Paczuskiej, szefowej Kamienicy pod Gwiazdą i Muzeum Sztuki Azji. Myślę, że znakomicie się udało i w momencie, kiedy się wchodzi do Kamienicy pod Gwiazdą, od razu jest takie wow. Także ta modernizacja moim zdaniem wyszła przepięknie. Mówię przepięknie, może nie jest to właściwe słowo, ale cała aranżacja została oparta też o nowy sprzęt muzealny, który do tej wystawy został specjalnie zaprojektowany, co nie jest bez znaczenia.
11: Co ciekawe, oddział znany do tej pory jako Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu zmienił swoją nazwę i teraz zaprasza jako Muzeum Sztuki Azji. A więcej o poczynionych pracach i wprowadzonych zmianach powie jego kustoszka Katarzyna Paczuska.
18: Przede wszystkim zajęliśmy Wysoką Sień. Przenieśliśmy zbiory ceramiczne do Wysokiej Sieni. Chodziło o to, żeby to właśnie, tak jak pani dyrektor mówiła, zrobić wrażenie na zwiedzającym. A to jest najbogatszy, najliczniejszy zbiór w kolekcji sztuki azjatyckiej Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dlatego mogliśmy dzięki większej powierzchni pokazać obiekty, które w międzyczasie zostały zakupione bądź też zostały podarowane do naszych zbiorów. Dlatego pokazujemy już nie tylko sztukę chińską, japońską, ale także ceramikę wietnamską na przykład. Coś nowego. Poza tym na pierwszym piętrze, tam gdzie prezentujemy zbiory metalowe, czyli broń i wyroby z brązu, rzeźby brązowe, także poszerzyliśmy ekspozycję o kolekcję wyrobów emaliowanych, chińskich, japońskich wyrobów emaliowanych, które do tej pory były skromnie reprezentowane na wystawie ze względu też na ograniczone miejsce, a mogliśmy teraz pokazać niemal całą kolekcję wyrobów emaliowanych, które posiadamy, które przeszły konserwację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, ale też część niestety eksponatów nadal jest w konserwacji. Liczymy na to, że jak wrócą, to znajdą się na ekspozycji stałej. Chcemy także przybliżyć tą nową ekspozycję zwiedzającym, więc planujemy takie cykliczne spotkania poświęcone poszczególnym obiektom, które znajdują się w naszej kolekcji, żeby zwrócić uwagę na tematykę, na to, co jest na nich przedstawione, ponieważ symbolika dalekowschodnia, chińska, japońska, jest nierozpoznawalna dla europejskiego odbiorcy, ale także pokazać, jak trudne techniki stosowano w Chinach czy w Japonii i jaki to mistrzowski efekt potrafili rzemieślnicy osiągnąć. Wystawy czasowe będą teraz prezentowane w sali tylnego traktu, tam gdzie mamy ten przepiękny strop z malowidłami i z kasetonami na stropie dylowym. Także w sali na drugim piętrze, w której do tej pory prezentowaliśmy wystawy czasowe. Najbliższa wystawa czasowa będzie pod koniec kwietnia i to będą elementy galanterii miecza japońskiego, czyli tsuby, kozuki, ewentualnie jeszcze tam inne pozostałe elementy typu fuki, kashira i tak dalej, które są przepięknie wykonane. Nasza wystawa stała zresztą też w tym kierunku poszła, żeby pokazać artyzm rzemiosła artystycznego, azjatyckiego, żeby pokazać na jakim poziomie ta sztuka już była w Chinach, czy później w Japonii, kiedy u nas jeszcze raczkowała.
11: Muzeum Sztuki Azji zaprasza zatem w swoje bogate i wyjątkowe progi, a to zaproszenie kierowane jest także do młodych, wśród których trwa boom na Azję, dodaje Justyna Laskowska z Muzealnego Działu Promocji.
19: No więc właśnie na to liczymy, że ten powrót spowoduje to, że Muzeum Sztuki Azji stanie się jednym z najbardziej odwiedzanych przez młodych ludzi właśnie oddziałów naszego muzeum w Toruniu. Więc na to liczymy i będziemy wszystko robić, żeby te działania były bardzo w trendach, na czasie i żeby działo się tam dużo różnego rodzaju warsztatów typu manga, sushi.
11: A o ofercie i promocjach Muzeum Sztuki Azji przeczytacie na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu. Oczywiście będę zaglądać tam też z mikrofonem. Zmieniamy temat. W Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy dla beneficjentów środków unijnych. Wraz z przyznanymi środkami pojawiają się ciekawe projekty, które warto przybliżyć. Za chwilę przejdziemy do szczegółów. Najpierw o przybliżenie ogółu poproszę marszałka Piotra Całbeckiego.
20: To rzeczywiście bardzo ciekawe projekty. W sumie rozdysponowujemy 68 milionów złotych na 41 projektów, 28 beneficjentów, więc są gminy i beneficjenci, którzy otrzymują dwie, a nawet trzy dotacje, tak jak poprzez gmina Łubianka, i na bardzo ciekawe, chociaż nieduże projekty, związane na przykład z rewitalizacją akwenów zbiorników wodnych, stworzeniem warunków do eksploracji takiej rekreacyjnej dla tych właśnie miejsc, ścieżki rowerowe, ale też i projekty o charakterze społecznym, centra integracji międzypokoleniowej, na przykład w powiecie brodnickim, czy w gminie Gruta, to zakład aktywizacji zawodowej, więc paleta różnorodności tych projektów jest bardzo duża. Też projekty miękkie, związane z edukacją, kształceniem ogólnym, więc bardzo ciekawe wnioski. Cieszę się, że kolejna transza milionów trafia do naszych beneficjentów w całym regionie.
11: No to spójrzmy, na co pozwalają środki unijne, a zaczniemy od naszego toruńskiego podwórka, gdzie na przykład powstanie Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Cóż to za miejsce i gdzie dokładnie będzie funkcjonować? O tym powie prezeska MPO Joanna Pepłowska.
21: Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w starym folwarku zwanym Geretowo albo Katarzynka. Geretowo, czyli od nazwiska Gereta, czyli dawnego burmistrza Torunia. Ośrodek Edukacji Ekologicznej, coś bardzo ważnego. Od gospodarki odpadami będziemy edukować młodzież, dzieci, seniorów, dorosłych poprzez zmianę klimatu, poprzez ochronę środowiska, ale także powietrze, czy wody, lasy, to też będzie naszym zasięgu. Pierwsze prace już zostały rozpoczęte, projekty w 2025 roku, 6 i 7 rok przygotowania, 8 rok w kwietniu, to jest termin ostateczny, kiedy Ośrodek Edukacji Ekologicznej MPO będzie otwarty. Sale edukacyjne, ścieżki edukacyjne, wystawy, inne projekty, które mogą być realizowane. Będą również sale multimedialne, będą też sale kinowe, także ogromna ilość przedsięwzięcia, która będzie opiewała na koszt 5 milionów złotych, bo to jest koszt całkowity, z czego 3,5 miliona to są koszty dofinansowania właśnie z Funduszy Europejskich Kujaw i Pomorza. Dworek Geretowo znajduje się na ulicy Kociewskiej, to jest przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej chwili jest to pustostan w bardzo złym stanie, ale jesteśmy od tego, żeby zrobić z tego coś pięknego.
11: Unijne środki trafią też na utworzenie kilku pracowni praktycznej nauki zawodu, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
22: Ponad 400 uczniów szacujemy, że skorzysta z nowych pracowni. Są to pracownie m.in. w zespole szkół samochodowych, zespole szkół mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, zespole szkół technicznych numer 13. Planujemy także Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Zawodowego. Są to szkoły, które przystosowują młodych mieszkańców do pracy na rynku pracy, więc te pracownie mają być jak najbardziej zbliżone do tych realiów, które mamy u przedsiębiorców, u pracodawców. Między innymi to jest pracownia detailingu, wrappingu, w samochodówce są to pracownie komputerowe, mamy w planach i zakup dronów, pracownie designu, drukarki 3D, wszystko co rzeczywiście będzie przydatne uczniom w czasach, w których bardzo szybko się rozwijamy. Mówimy też o specyficznych oprogramowaniach, które oczywiście zostaną do tego zakupione, ale też mówimy o takich drobnych sprzętach gastronomicznych, bo wiemy, że te gastronomiczne kierunki również się u nas rozwijają.
11: Pomału wyruszmy poza Toruń, a tutaj coś, co ucieszy rowerzystów, bo powstanie kolejna droga im dedykowana. Jej przebieg przybliży Mirosław Graczyk, starosta toruński.
23: Budujemy drogę rowerową, która połączy w zasadzie dziesiątkę w Lubiczu Górnym z miejscowością Brzeźno na 15. I to jest zadanie, które już teraz realizujemy. Mamy tam wykonawcę, który w zeszłym roku wykonał część prac, w tym roku także już pogoda pozwala na realizację dalszych planów. Chcemy to w połowie roku zakończyć. Ta ścieżka to jest jeden z elementów, między innymi dzisiaj podpisywanej umowy na finansowanie. My na tym etapie finansujemy to we własnym zakresie, natomiast dzisiejsze dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich pozwoli nam po prostu sfinansować i to na dosyć dobrym poziomie. Może nie wymaganym, takim maksymalnym, który chcielibyśmy i marzymy, 85%, ale my tam w tej chwili dostaniemy około 5 milionów 800 na to zadanie, które kosztuje nas około 10. Oczywiście to jest pierwszy etap. Chcemy także realizować zadanie w partnerstwie partnerstwie z samorządem województwa dalej do Tużna. Tam jest wprawdzie droga wojewódzka i chcemy zmodernizować tą drogę razem z panem marszałkiem i plus pobudować drogę rowerową, tak żeby to połączenie od Lubicza Górnego przez Brzeźno, oczywiście Młyniec, Brzeźno do Tużno, między innymi do pałacu w Tużnie była możliwość przejazdu. I połączymy się też z tymi drogami rowerowymi, które już wcześniej pobudowaliśmy na Kamionki i Tużno, bo tam już drogi rowerowe mamy.
11: Mamy, a więc jeździć można. A ta droga rowerowa, której jeszcze nie ma, między drogą krajową numer 10 w Lubiczu Dolnym a krajową 15 w Brzeźnie ma być gotowa już w połowie roku. Rzućmy jeszcze okiem nieco dalej od Torunia, ale pozostając wciąż w metropolii toruńskiej. W Golubiu-Dobrzyniu unijne środki pozwolą na pewne dość istotne zmiany na płycie tamtejszego rynku, mówi Piotr Kowalczyk, zastępca burmistrzyni Golubia-Dobrzynia.
0: W Golubiu-Dobrzyniu przebudujemy starówkę, czyli część historyczną miasta. Zazielenimy starówkę golubską, bo w tym momencie jest zabetonowana. Stworzymy nowe ciągi piesze. Oczywiście zachowamy główną część starówki. Zadbam też o retencję, czyli pod płytą główną starówki znajdą się zbiorniki na wodę, którą będziemy wykorzystywać do podlewania tej zieleni, którą zasadzimy.
11: Trzymam kciuki, aby realizacja tych planów przebiegła sprawnie. Dobrze słyszeć o zazielenianiu rynku, a nie kolejnym przykładzie betonozy. Brawo! Unijnych umów wręczono w Toruniu więcej, a ze wszystkimi beneficjentami możecie szczegółowo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Kolejny tydzień i kolejny film, tak można powiedzieć. Trochę się u nas kręci i tym razem też porozmawiamy o tym, co się kręci. Ja nazywam się Gustaw Nowak, a do studia zaprosiłem Grzegorza Kaźmierskiego, reżysera, oraz Rafała Kołackiego, muzyka i twórcę ogólnie mówiąc. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
11: Obaj jesteście związani mocno z naszym pięknym Toruniem. Tu tworzycie, razem nawet stanowicie grupę Łubin, którą, jak sądzę, wielu mieszkańców naszego miasta kojarzy, ale dziś skupimy się w dużej mierze na Rafale. No właśnie, no bo Rafał będzie podmiotem filmu, o którym teraz sobie porozmawiamy, ale najpierw Grzegorza się zapytam, no bo Grzegorz, ty chyba jesteś pomysłodawcą, twórcą i ogólnie tym spiritus movens całego wydarzenia, całego przedsięwzięcia. No to dlaczego akurat na Rafała padły twoje oczy tym razem?
2: No to w sumie tak... Z dwóch względów. No pierwsze to z Rafałem się przyjaźnimy, gramy razem w zespole, więc to jest taka pierwsza odpowiedź, ale z drugiej strony...
11: Był pod ręką.
2: No, można tak powiedzieć kolokwialnie, nie? Ale z drugiej strony Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłosiło projekt Filmowo-Kreatywni, w ramach którego miały powstać filmy dokumentalne związane z muzykami z naszego regionu. Ja wtedy, jak zobaczyłem ten projekt, to pomyślałem sobie, że pewnie powstanie kilka filmów takich tradycyjnych, o tradycyjnie grających na instrumentach muzykach, a mało pewnie kto wpadnie na pomysł, żeby właśnie zrobić film o samej sztuce dźwięku. A Rafał sztuką dźwięku się zajmuje, sound designem. I pomyślałem, że właśnie to jest dobry kierunek, żeby skupić się na osobie, która w zupełnie inny sposób podchodzi do dźwięku. I tak się stało, że właśnie 6 miesięcy spędziłem z Rafałem w różnych miejscach, realizując ten film dokumentalny.
11: A na czym polega to inne podejście do dźwięku? No bo dźwięk nam się kojarzy, podejrzewam, w większości z muzyką, z radiem, z rozmowami, z podcastami teraz popularnymi, a tutaj o czym mówimy?
2: No to jest trudne pytanie. Myślę, że tutaj też Rafał zaraz mnie uzupełni, ale ja powiem tak z filmowego punktu widzenia, że to jest takie przełamanie, dość duże przełamanie, bo jak mówisz, z jednej strony kojarzymy muzykę z tradycyjnymi instrumentami, z drugiej strony ja miałem taką styczność z Rafałem, że Rafała kręciłem i pracowałem razem z Rafałem nad tym filmem w sytuacji, kiedy on chodzi z tyczką, z mikrofonem takim zbierającym powiedzmy dźwięk z planów filmowych, taki bardzo charakterystyczny, z blimpem. I właśnie w ten sposób realizowałem ten film, że tak naprawdę z jednej strony złamałem też drugą zasadę, czyli ten mikrofon, który zawsze jest ukrywany na planie filmowym, tutaj cały czas jest obecny razem z Rafałem, nie? To jest jedno, a z drugiej strony skupiliśmy się w tej pracy na dwóch projektach, które w trakcie tej naszej sześciomiesięcznej przygody Rafał realizował, czyli dwóch instalacjach dźwiękowych. Pierwsza to jest ITO, a druga jest to
3: SCOVID.
2: SCOVID, instalacja, która była częścią wystawy Cargo w Odnowie.
3: To przyjrzyjmy się temu, jak pracujesz nad swoimi realizacjami. To, co mi się od razu rzuca w uszy, to to, że rzeczywiście wychodzisz już z jakimś konceptem, z jakimś pomysłem, a nie łapiesz tych dźwięków byle jak i byle co ci wpadnie do ucha.
4: Staram się. Generalnie jakby myślenie o dźwięku cały czas w moim przypadku tak jest. Jest takie dosyć ciekawe, że w zasadzie prowadzi do różnych wniosków i w sumie, bo też piszę książkę teraz w ogóle o tym i wydaje mi się, że w ogóle słuchanie takich, w ogóle tak jak powiedziałeś, że byle czego, też jest w ogóle bardzo ciekawe w ogóle. Bo okazuje się, że to, że coś nagrywamy, to w zasadzie kradniemy to. Szczególnie to jest w przypadku na przykład podróży takich, które ja w swoim życiu odbywałem dosyć często i nagrywałem takie kultury, powiedzmy, egzotyczne i w zasadzie przystępowałem do tego bez żadnych takich jakichś obiekcji w ogóle metodologicznych, a okazuje się, że to nie jest takie proste, nie? Bo ja im po prostu coś kradnę, nie? Kradnę im ten dźwięk, przywożę tutaj do Polski, do siebie i jakby sprzedaję później ten dźwięk w cudzysłowie oczywiście, bo ja nie jestem komercyjnym artystą, ale nagrywam płyty jakieś i ten dźwięk jakby zmienia już w ogóle znaczenie, w ogóle zmienia funkcję swoją, on jest wycięty z kontekstu w ogóle, jest jakby bardziej ubogi, nie? I teraz jestem w ogóle na etapie kończenia tej książki i doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie jakbym nagrywał 24 godziny i jakiejś sytuacji, to by było szczerze bardziej prawdziwe i bardziej wierne tej kulturze, z której nagrywam te dźwięki, niż że ja sobie po prostu zawłaszczam jakiś tam fragment, nie? Taki. Bo generalnie jakby my, Europejczycy, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kolonialnego podejścia do świata, nie? W ogóle. Czyli bierzemy sobie
3: wszystko nasze, no, zawłaszczamy.
4: I tak, to jest jedno, ale jeszcze druga kwestia, może nawet ważniejsza, czyli pierwsza, to jest, że my mamy rację, nie? W ogóle, że nasz sposób myślenia jest bardziej właściwy niż sposoby myślenia innych. I to jest ciekawe w ogóle w kontekście dźwięku właśnie, że on też jest jakimś tam dobrem kultury, który my sobie zawłaszczamy. Ja też robiłem taką instalację kipu w wozowni i ona była też o tym, bo ona była w zasadzie o archiwach, nie? I to jest też kolejna jakby składowa tego, nie? Że później te dźwięki, czy tam te dobra kultury obcych znajdują się w archiwach i w zasadzie po pierwsze my przewozimy te dźwięki, żeby je składować w tych archiwach, a po drugie decydujemy w ogóle, co tam ma być, nie, w tych archiwach. I to jest takie podejście do dźwięku bardzo kolonialne i jedna jest jeszcze sprawa takiego podejścia do dźwięku antropocentrycznego, nie? Czyli, że my na przykład, nam się dźwięk kojarzy, że człowiek jest w ogóle jakby w centralnym punkcie tego dźwięku, że człowiek gra muzykę, bo na przykład uważa, że ta muzyka ma być przyjemna dla drugiego człowieka, a w kulturach prymitywnych, tak zwanych prymitywnych, bo one nie są wcale prymitywne, tam dźwięki w ogóle jakby sprawują zupełnie inne funkcje, nie? Na przykład bęben jest utożsamiany z jakimś zwierzęciem w ogóle i granie na nim jest składanie hołdu temu zwierzęciu, nie? Niedźwiedziowi na przykład, czy coś takiego.
3: Dobra, ale łącząc te wszystkie elementy, o których mówisz,
4: tak, no,
3: to konkludując, jaka jest twoja filozofia dźwięku?
4: Wiesz co, ona jest bardzo prosta w ogóle, bo ja się kiedyś siliłem właśnie na jakieś nie wiadomo jakie filozofie i tak dalej. Po prostu chodzi o to, żeby wyczuć różnicę pomiędzy słyszeniem a słuchaniem. I to jest w zasadzie najważniejsza moja filozofia, którą ja staram się kierować w moim życiu.
3: I do czego zachęcasz?
4: Do słuchania. Nie do słyszenia jako fizyczny, powiedzmy, funkcja naszego organizmu, tylko do właśnie słuchania takiego świadomego tego, co się dzieje wokół nas.
3: Czyli nie tylko odbieramy, dopuszczamy do siebie bodziec, ale też go jakoś tam analizujemy.
4: No, analizujemy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to się gdzieś...
3: Przetwarzamy.
4: Właśnie to jest bardzo ciekawe, nie? Bo my mamy jakiś pewien cały układ słuchu zbudowany w ten sposób, że ucho nasze już jest zbudowane w ten sposób, że ten dźwięk jest właśnie, wpada przez to ucho, jest przetwarzany przez tam różnego rodzaju organy i właśnie ciekawe, gdzie następuje ten moment, w którym to, co wpada do tego ucha i jest takim fizycznym dźwiękiem, zamienia się w to, co na przykład później kochamy, nie? W sensie estetycznym, albo nienawidzimy, nie? Co jest dla nas przyjemne, a co jest dla nas nieprzyjemne. I to jest ciekawe, gdzie to się w ogóle odbywa i cały chyba tajemnica, jedna z tajemnic, bo to niekoniecznie...
3: Na pewno odbywa się to w nas, także to jak słyszymy, to jak analizujemy, jak przetwarzamy, do jakich wniosków dochodzimy, to chyba też świadczy o tym, że po prostu żyjemy, funkcjonujemy i jesteśmy.
4: Tak, tylko
3: tak
4: że...
3: trochę filozoficznie się robi, ale...
4: To dobrze.
3: Tak, chciałem jeszcze za chwilę do Grześka wrócić.
4: Tylko właśnie ja jeszcze tylko powiem, że ta słowo analiza, nie wiem, czy to jest dobre tutaj, bo być może to się odbywa w ogóle gdzieś tam na poziomie jakiejś podświadomości, no, nie? Czyli w ogóle nasza jakby, całe nasze ratio odpada wtedy, nie? To gdzieś się odbiera może sercem, podświadomością i tak dalej, nie? No to jest właśnie to bardzo ciekawe.
3: Zaraz wrócę do Grześka i do spraw filmu, bo przecież o filmie powstającym, o filmie, który już zaraz będzie, rozmawiamy, a raczej powinniśmy rozmawiać, ale jeszcze jedno pytanie, bo wspomniałeś o podróżach i o tym, jak nagrywasz poza Toruniem, ale czy nagrywanie samego Torunia albo tu w Toruniu nadal ciebie kręci, czy już wypatrujesz innych wyzwań i przygód?
4: No właśnie pisząc, odbyłem taką podróż w ogóle w swojej bańce, że tak powiem, i jestem aktualnie na, wydaje mi się, że bardziej kręci mnie słuchanie siebie w ogóle, w sensie takim nie wewnętrznym, new age i tak dalej, tylko słuchanie swoich w ogóle dźwięków ciała swojego, a jeżeli nagrywać, to myślę w ogóle nad czymś takim, żeby budować takie systemy proste, polowe do nagrywania, żeby zostawiać to po prostu w pudełkach, zawieszać gdzieś w takich miejscach raczej niewidocznych, żeby tego po prostu nie zabrał ktoś i właśnie nagrywać tam przez jakiś czas określony, na przykład przez 24 godziny jedno miejsce, żeby...
3: No już robiłeś takie próby?
4: Nie, ja osobiście nie robiłem, natomiast jest to stosowane dosyć powszechnie w nagrywaniu natury. Nawet w Polsce przyrodnicy, ekolodzy zajmują się...
3: A tu też myślisz o naturze, czy bardziej o mieście?
4: To znaczy, to w ogóle można zastosować do wszystkiego, nie? I do miasta, i do natury. Po prostu chodzi o to, żeby to był dłuższy okres czasu, nie?
3: W Toruniu jakieś miejsce cię ciekawi pod tym względem?
4: No wiesz co, no... W zasadzie, bo tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia, nie? Z takiej perspektywy, takiej czysto, powiedzmy, analitycznej, takiego kogoś, kto się zajmuje dźwiękiem, to w zasadzie wszystkie miejsca są ciekawe, natomiast jeżeli bym chciał z tego po prostu uczynić jakieś dzieło artystyczne, to wtedy na pewno bym znalazł jakiś koncept, który by pracował na jakimś wybranym, powiedzmy, obszarze, elemencie, nie? Mogę dla przykładu podać takie, że ja nagrywałem na przykład w tamtym roku, chyba w wakacje, taki opuszczony klasztor franciszkański w Nieszawie, nie?
3: Bo to jest...
4: Tak, bo to jest gotowy koncept dla mnie. Coś po prostu, coś co kiedyś funkcjonowało dosyć dobrze, jeszcze związane w ogóle z jakąś tam sferą, powiedzmy, duchową, takiej kontemplacji, czyli ciszy. Teraz jest totalnie opuszczone i można tam zostawić na przykład, tak powiedzmy, tą moją płytę pudełko moje, tam na 24 godziny i po prostu nagrać tak naprawdę nie wiadomo co, nie?
3: No, nie ja jestem ciekaw bardzo, jak to wszystko wygląda i w ogóle jak wygląda ten proces odkrywania tych pomysłów i tych miejsc i tego wszystkiego, co dookoła tych miejsc się dzieje, co można odkryć i co można przekazać dalej. Czy tobie w twoich audialnych obserwacjach, w twoich nagrywkach nie przeszkadzała obecność ekipy filmowej?
4: Nie, bo my jesteśmy raczej przyzwyczajeni w ogóle, bo to nie jest pierwsza rzecz, którą robimy razem, to też trzeba powiedzieć od razu.
3: No jasne,
4: bo
3: na co dzień stanowicie duet Łubin.
4: Tak, ale zrobiliśmy też jeden film już w tym roku, Małe Cuda, który w zasadzie też był wycinkiem naszej pracy wspólnej i też polegał na tym, że ja akurat tam, tylko że mnie nie było w kadrze widać, nie? Wtedy tam, ale po prostu nagrywałem.
3: No, to już się musiałeś pokazać.
4: Tak.
3: Jakiś z ciebie aktor. Chociaż nie, no nie musiałeś umiejętności aktorskich.
4: Grzegorz powiedział.
3: Ale pewnie byłeś z sobą po prostu.
4: Znaczy, ja tak, pozować lubię i umiem, wydaje mi się, natomiast nie aktorze, nie? Jestem prawdziwy, to mi się wydaje, nie? Jeżeli chodzi o wizualne jakieś tam kwestie, to mogę zapozować, ale w życiu staram być się prawdziwym człowiekiem.
3: Przypomnę, Gustaw Nowak, ja się nazywam, a rozmawiam z Grzegorzem Kazimierskim, z którym zaraz nieco więcej, oraz z Rafałem Kołackim. Za chwilę wracamy. Zostańcie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, przypomnę, rozmawiamy dziś z filmowcem Grzegorzem Kazimierskim oraz muzykiem Rafałem Kołackim, a rozmawiamy przy okazji powstającego filmu właśnie o Rafale. Mówimy filmu, nie używamy nazwy, no bo w momencie, kiedy rozmawiamy, to film jeszcze nazwy nie ma. Co to się dzieje, że tego kluczowego elementu jeszcze brakuje?
2: Tutaj składają się takie dwa elementy. Pierwsze to demokratyczne podejście do pracy i ten film w ogóle powstaje tak demokratycznie, że ja po prostu przedstawiam pomysły Rafałowi i wspólnie trochę kreujemy ten film, nie? Więc po części myślę, że tutaj też takim współtwórcą filmu jest Rafał, nie? Troszeczkę inną koncepcję na ten film obrałem. Nie takie prowadzenie za rękę i wrzucanie w zadania, a raczej słuchanie Rafała, tego co robi i przegadywanie każdego elementu z nim, nie? Po drugie, sam film powstawał 6 miesięcy, ja mam blisko 20 dni zdjęciowych. Ja lubię pracować na takiej zasadzie, że w sytuacji, kiedy już jest montaż zamknięty, a tak naprawdę montaż dopiero jest tam w 90% zamknięty, słucham sobie tego filmu i szukam jakiegoś słowa, zdania, kwestii, która pada i wiem, że ona jest taka najbardziej kluczowa, nie? Tak jak robiłem film o gelu z rejestracji, to właśnie w ten sposób, tym kluczem sam tytuł się wykreował, był po prostu ukryty w filmie, nie? Tutaj jeszcze nie wiem, czy w tym filmie jest ukryty tytuł. Z drugiej strony mamy parę propozycji, demokratycznie sobie o nich rozmawiamy, ale ja też czuję, że jeszcze trzeba dać trochę czasu i ten proces twórczy musi się sam naturalnie gdzieś domknąć, nie?
3: Okej, być może kiedy słuchacie tej rozmowy, to nazwa filmu już gdzieś tam hula po sieci. Ja jestem bardzo ciekaw, a powiedziałeś, co też mnie zaciekawiło, że słuchasz filmu. Właśnie ten film też będzie nie tylko do oglądania, ale być może nawet przede wszystkim do słuchania?
2: Tak, no to każda osoba, która lubi zwracać uwagę na dźwięk, to ten film będzie podzielony na dźwiękowo, będzie podzielony na takie dwa segmenty. One będą się przeplatać. To nie będzie, że będzie pierwszy jeden segment, potem drugi. One będą po prostu tak równolegle szły ze sobą. Z jednej strony będzie to ten dźwięk, który ja mam wpięty bezpośrednio do kamery, czyli jakiś mikrofon kamerowy, mikroporty. Ale z drugiej strony jest to dźwięk, który się zaczyna przenikać i całkowicie zanika na poczet mikrofonów Rafała i tego dźwięku, który słucha Rafał. I to jest takie kluczowe. Ja się bardzo cieszę, że będziemy to w Kinocentrum pokazywać i że premiera będzie w Kinocentrum, bo jednak ten system nagłośnieniowy, który tam jest, odda to, co próbuję technicznie zrealizować, nie? Że to będzie takie, w niektórych momentach będzie taka mocna obserwacja Rafała i w tym momencie, kiedy jest obserwacja Rafała i słuchanie Rafała, no to są wtedy te wszystkie systemy moje kamerowe, a w momencie, kiedy Rafał przejmuje kontrolę nad filmem, no to wtedy

0: tym filmie skoncentrowaliśmy się na pracy z ludźmi też, nie? No, on jest taki, że w zasadzie ja nagrywam bardzo dużo ludzi. Nie nagrywam jakby filtr recordingu nagrań terenowych natury. Są tam fragmenty, na przykład miasta, Łodzi akurat paradoksalnie, która też jest mi bliska, bo ja mieszkałem przez kilka lat w Łodzi i pracowałem tam. Natomiast głównie nagrywam tam ludzi, nie? Dla mnie te projekty dwa, które akurat realizowałem w trakcie kręcenia tego filmu, to były społecznie zaangażowane projekty, praca po prostu z ludźmi i używałem takiego zwykłego mikrofonu do rejestracji głosu ludzkiego, nie? Mono mikrofonu po prostu, no, który był dobry podczas realizacji wywiadów.
1: Czyli można.
0: No wszystko można. Tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał i miał jakiś pomysł, tak zwany koncept, jak to się mówi w świecie sztuki, to mógłby coś zrealizować telefonem komórkowym. Przecież są filmy, które jakby są nagrywane telefonami komórkowymi. To dlaczego nie robić sztuki dźwiękowej telefonem komórkowym?
2: No to już 15 lat temu powstał projekt Miasto w Komie, który był takim projektem dokumentalnym. Nie?
1: No ale jeżeli mówimy o koncepcie, no to jaki koncept tobie, Grzegorz, towarzyszył przy tych pierwszych, przy tym pierwszym zastanowieniu się nad tym filmem?
2: A, no to przede wszystkim ja, no tak jak powiedziałeś, my razem z Rafałem gramy w Łubinie, więc dla mnie pierwszym zadaniem było pogodzenie się trochę samym ze sobą i odrzucenie w ogóle tej ścieżki narracyjnej, nie? Bo mogliśmy pójść w taką ścieżkę, że jedziemy na koncert, ja nagrywam materiał, nie? Już praktycznie mamy kilka scen filmu gotowe, nie? Bardzo, bardzo proste do zrealizowania, więc przede wszystkim pomyślałem, że trzeba wszystkie sytuacje koncertowo próbowe odrzucić i skupić się na tym, co właśnie Rafał mówił, nie? Tak jak mówił o tej różnicy słyszenia i słuchania, to mnie zafascynowało właśnie to słuchanie. I jak Rafał powiedział, że będzie realizował instalacje dźwiękowe, które są stricte związane. Jedna to jest z grupą osób uchodźczych, druga instalacja jest związana z osobami w kryzysie bezdomności. To już od razu wiedziałem, że to musi być film, który jest o słuchaniu ludzi, którzy w jakiś sposób siebie wyrażają, nie? I oni się wyrażają w taki sposób, że tak naprawdę Rafał ich prowadzi, bo zbiera materiały do swojej instalacji, a ja stoję trochę z boku, obserwuję i staram się w jednej scenie, staram się dopiero zadawać pytania Rafałowi i znaleźć ten taki klucz, który dzisiaj też jakby słyszymy, nie? I to właśnie w Łodzi, gdzie Rafał nagrywał te nagrania takie, powiedzmy, klasyczne filtry recordingowe, które tak nam się kojarzą, że stoi człowiek z mikrofonem, nagrywa jakąś przestrzeń, to w tamtym miejscu podjąłem się tego takiego, powiedzmy, ryzyka i zacząłem maglować Rafała, zadawać mu pytania, wyciągać informacje, dlaczego, po co, skąd się to wzięło, w którym momencie drogi twórczej pojawił się pomysł, żeby odejść od grania muzyki na poczet field recordingu, nie? Ale tak naprawdę to najbardziej mnie fascynowało to, że po prostu Rafał słucha ludzi, którzy są w dużych takich problemach społecznych osadzonych, nie? No bo to jest jednak problem kryzysu bezdomności i problem uchodźczy.
1: Myślicie, że z tego filmu będzie można się nauczyć? Troszkę się nim zainspirować i coś do swojego życia wprowadzić, mówiąc o tym słuchaniu.
0: Nie wiem, bo ja jeszcze filmu nie widziałem, ale jest też tam taki element, nie wiem, czy on wejdzie w ogóle do filmu, bo o tym w sumie nie rozmawialiśmy, bo ja prowadzę też zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i tam jest taka po prostu jakby pokazowa, taka edukacyjna godzina ze studentami i ja tam tłumaczę, więc wydaje mi się, że to akurat będzie dobry moment na to, żeby tamte, powiedzmy, takie elementarne wiadomości o dźwięku pozyskać, nie?
1: Ja po prostu lubię takie elementy w życiu, kiedy coś, co zdaje mi się znam już od podszewki, bo widziałem, bo przechodziłem obok czegoś 100 tysięcy razy, nagle się przede mną otwiera i nagle ktoś mi zwraca uwagę, na przykład, nie wiem, idąc szeroką, ktoś mi powie: popatrz tam u góry na trzecim piętrze, jest taki detal architektoniczny. I lubię też takie filmy, które nagle mi zwracają uwagę: popatrz, w twoim życiu na trzecim piętrze też coś tam jest. Także mam nadzieję, że ten film, który tworzycie i o którym teraz mówicie, też dla mnie i dla innych będzie takim zwróceniem uwagi. A powiedziałeś o premierze.

0: która odbędzie się w Toruniu, właśnie zaprośmy może.
1: To zapraszamy i to bardzo. 30 maja o godzinie 18:00 Centrum Sztuki Współczesnej, Kinocentrum, odbędzie się premiera filmu.
0: Jak pod względem technicznym wyglądała produkcja tego filmu, albo wygląda, no bo jeszcze nie jest dokończony, ale czy to było inne wyzwanie niż dotychczasowe filmy?
1: Ja w sumie jestem w takim procesie twórczym dość dłuższym, z racji tego, że już mam trochę tam lat i przez to się trochę blokuję, żeby pójść na studia filmowe. To sam sobie te studia filmowe urządzam u siebie i w swoich pomysłach, projektach. I w sumie ten film, o którym Rafał wspominał, Małe Cuda, to był film, w którym ja stosowałem niektóre rozwiązania techniczne, trochę po omacku, co czasami było widać, bo tam coś mi się śrubka ukruszyła i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o technikalia, to sobie już tutaj taki setup filmowy uszykowałem, gdzie jestem praktycznie samowystarczalny, co jest bardzo ciekawe, bo pracuję na dość ciężkiej kamerze. No, łącznie to jest około 8 kg wagi, więc przy takim dniu, gdzie kręcimy, nie wiem, 3-4-5 godzin, to jest taka mała siłownia.
0: Dość wartościowe
1: takie doświadczenie fizyczne, ale z drugiej strony to pozwala w ogóle tak totalnie się sfokusować. Pracowałem kiedyś na jakichś takich mniejszych zestawach, ale to jest tak, że po prostu człowiek kręci, nie patrzy potem w kamerę i tak dalej, a tutaj jest tak, że musisz totalnie się sfokusować na tym i tylko jest ten ekran, jesteś ty, kamera i twój bohater, którego chcesz zarejestrować, więc dla mnie to jest...
0: No i ten dźwięk, który tutaj w tym filmie pełni wyjątkową, no powiedzmy, rolę.
1: No tak, on jest kluczowy, to jest najważniejsze, jeżeli chodzi, ale najważniejsze, no właśnie, wydaje mi się, że to musi iść w parze, że jednak ta jakość dźwięku i to skupienie się nad dźwiękiem, które idzie w parze u Rafała. Rafał mówi, że jednak no, te technikalia nie są ważne, ale z drugiej strony ten sprzęt daje tą techniczną możliwość słuchania na naprawdę na wysokim poziomie, nie? A więc ja miałem takie też odpowiedzialność na sobie, że nie mogę zrobić czegoś takiego, że pójdę na niektóre uproszczenia techniczne, że ta jakość obrazu musi iść w totalnej parze z jakością też dźwięku, którą Rafał rejestruje. I tak samo musi być minimalistyczny ten obraz, nie? Więc to jest film, który, bo właśnie Rafał nie widział, ja go codziennie widzę ten film, bo codziennie jeszcze siedzę nad montażem i robimy już takie ostatnie czyszczenia, dodawanie napisów, to też dodam, że ten film będzie miał w sobie łącznie 6 języków, polski, angielski, kurdyjski, no różne dialekty.
0: Nie, że wersje tylko...
1: Nie, po prostu jak spotykaliśmy się...
2: Bohaterowie tam są.
1: Tak, bohaterowie filmu, no po prostu mówią w różnych językach, oczywiście to wszystko jest przetłumaczone, ale przez to trzeba te napisy jakoś umiejscowić i to bardzo, bardzo dużo pracy wymaga od tego, żeby to było odpowiednio, z takim też szacunkiem dla bohatera i dla języka, którym się posługuje, przetłumaczone i umiejscowione w filmie, żeby nie był zerwany też kontekst wypowiedzi, nie?
0: No to jestem bardzo ciekaw. Dwóch toruńskich artystów, no i można powiedzieć toruński film. 30 maja premiera w Centrum Sztuki Współczesnej. Warto się zainteresować, ale dopytam jeszcze na koniec, czy chcecie przy okazji tego filmu komuś podziękować?
1: Chciałem zrobić. Rafał, dziękuję.
2: No ja też w sumie, nie? No, wydaje mi się, że tak. No, dziękuję Grzegorz, że jakby podjąłeś się tego tematu. No pewnie dużo łatwiejszych w ogóle było do wyboru. Tak sam, jak sam powiedziałeś, można by było zrobić po prostu jakiś koncert Łubinu lub jakiś innego zespołu z Torunia albo z okolic, a jednak wydaje mi się, że... A to fajne, no bo takie... Coś głębszego jest w tej pracy.
1: A ja jeszcze chciałem podziękować, bo podczas naszej pracy trafiliśmy na wiele osób, które ułatwiały i pomagały nam. Na pewno była to Natalia Konwerska z Fundacji EMIG, która pomagała nam z wszystkimi formalnościami związanymi z wejściem na teren ośrodka dla uchodźców w grupie. Na pewno jest to też Misza i wielkie dzięki Misza, Serce Torunia, za to, że mogliśmy tam być, funkcjonować, że też byliśmy odpowiednio zapowiedziani, bo to też tak dodam, że po prostu praca z kamerą płoszy ludzi i często też jest potrzebne jakieś takie wsparcie osób ze środka, że my nic złego nie chcemy zrobić, nikogo tym obrazem nie chcemy skrzywdzić, a po prostu zależy nam na opowiedzeniu pewnej historii, nie? Więc to są takie dwie osoby, którym bardzo chciałem podziękować. No na pewno też jest to chłopacy z Kinocentrum, Rady Kosiński przede wszystkim, który tutaj bardzo wspiera nas przy zrobieniu premiery, zorganizowaniu konferencji prasowej, która też się lada dzień odbędzie. I Kasia Mikita, która oczywiście jak zawsze dba o to, aby wszystko wyglądało odpowiednio, czyli film będzie miał ładny plakat, wszystkie grafiki, a oprócz tego Kasia też będzie zajmuje się color gradingiem, więc ten materiał z kamery będzie bardzo też tak ciekawie pokolorowany.
0: No to pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy raz jeszcze. A co? Wam oczywiście życzę kolejnych inspiracji, kolejnych ciekawych projektów, no bo pewnie wiele takich przed sobą jeszcze macie. Rozmawiałem z Grzegorzem Kazimierskim i Rafałem Kołackim. Powodzenia na dalszej drodze artystycznej.
1: Dzięki wielkie i dzięki za zaproszenie.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Dzięki. Ja nazywam się Gustaw Nowak i do usłyszenia.
4: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Cześć, z tej strony Gustaw Nowak. Pomówimy dzisiaj o pewnym wydarzeniu, na które wielu z mieszkańców mieszkanek Torunia czeka z niecierpliwością. No i na wstępie, zanim przedstawię naszego gościa, no to powiem o takim szwedzkim zespole The Hives. Rockowy zespół, który słynie między innymi z numeru Tick Tick Boom. Byłem kiedyś na ich koncercie i oni bardzo fajny patent mają właśnie w trakcie wykonywania tego numeru. Otóż zastygają w miejscu. Cały numer jest oparty trochę na takim odliczaniu. W pewnym momencie zastygają w miejscu, nie ruszają się, a w końcu jest to tytułowe boom, kiedy ten numer odpala z pełną petardą. No i mam wrażenie, że jesteśmy właśnie w Toruniu na etapie tego wyczekiwania, tego stopu, tej ciszy przed artystyczną burzą. Witam Romana Tandela z klubu Od Nowa. Cześć, dzień dobry.
4: Serdecznie, cześć. Czyli powinienem zastygnąć w tym momencie?
3: No nie wiem. Ty pewnie jesteś jak najbardziej przygotowany do tego, co będzie, no bo jesteś jednym z organizatorów, no i u ciebie się to wszystko odbywa, powiedzmy. No a odbywa się majowy boom poetycki. Wiele wydarzeń w trakcie tej imprezy nas czeka, no i wiele różnorodnych wydarzeń, no bo poezja to już nie tylko gdzieś tam pisane wiersze, ale cała masa wydarzeń różnorodnych. No właśnie, jak jednym słowem, może nie jednym słowem, ale jak krótko opisałbyś ten cały ogół majowego boomu poetyckiego.
4: Tak, czyli rzeczywiście teraz w tym zastygnięciu powinienem odczekać jeszcze do poniedziałku, bo to boom nastąpi w poniedziałek i przez 4 dni będziemy mieli szansę w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa codziennie spotykać się ze słowem w różnej formie. Zarówno słowem w kinie, zarówno słowem w wierszach, ale także i w tej takiej jeszcze bardziej żywej formie, czyli podczas slamów poetyckich. Ale także oczywiście spotkamy się ze słowem w trakcie spotkań autorskich z poetami. No i co też jest charakterystyczne dla boomu od wielu lat, w trakcie koncertów to słowo wybrzmi między innymi podczas spaceru z Lubomskim widowiska muzycznego oraz podczas koncertu zespołu Metro, czy też podczas koncertu zespołu Wstyd, czyli taki bardziej lokalny element naszego boomu. 4 dni, które praktycznie do każdego popołudnia można spędzić w naszym klubie od 11 do 14 maja. Rozpoczynamy filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, czyli takiej propozycji, która odbiła się szerokim echem w tym roku. Film Emmy Buchwald zdobył dużą popularność w tym sezonie kinowym, a wieczorem taki element, na który bardzo wiele osób czeka, czyli slam Od Nowa, i to najważniejszy ze slamów, które odbywają się w Od Nowie, bo zawsze slam właśnie w trakcie boomu jest takim swoistym podsumowaniem całego sezonu slamowego. No a trzeba powiedzieć, że wokół slamów poetyckich stworzyła się jednak pewna społeczność i to jest fenomen nie tylko toruński, ale też myślę i ogólnopolski.
3: No to zaczynamy w poniedziałek tym filmem, tak jak wspomniałeś. Tak można by potraktować to jako przystawkę.
4: To będzie
3: jako
4: to boom.
3: Takie czekadełko.
4: Trochę tak. Godzina 17, czyli to jest taki moment, że można gdzieś po pracy albo po swoich obowiązkach rozpocząć to spotkanie ze słowem właśnie od filmu.
3: A kto zdąży, to jak najbardziej, nie?
4: Jeżeli nie na film, to zapraszamy wieczorem na slam. I podobnie wygląda scenariusz wtorkowy. Tam z kolei rozpoczynamy dzień od filmu Wojaczek. To jest poniekąd nawiązanie do tego, że 6 grudnia ubiegłego roku obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin Rafała Wojaczka, który oczywiście nie jest już od dawna z nami. Ale zarówno artysta, jak i ten film to można i o poezji Rafała Wojaczka mieć kultowa, tak samo i o tym filmie, dosyć estetycznym takim, który jednak pozostaje w pamięci na dłużej, wiele powiedzieć. No, z pewnością także i to, że to jest jeden z filmów kultowych, szczególnie w środowisku poetyckim, ten film o godzinie 17 we wtorek, a później Wolny Rynek Poetycki, czyli taka inicjatywa, która w Toruniu żyje już od jakiegoś czasu, to także jest spotkanie z żywą poezją, z osobami, które po prostu chcą wśród innych poczytać poezję, przeżyć pewne emocje związane właśnie z no, dzieleniem się z innymi swoimi ulubionymi wierszami, albo takimi wierszami, które po prostu chcemy innym zaprezentować, opowiedzieć o nich. I podsumowanie tego dnia, bo od wtorku w zasadzie każdy dzień będzie podsumowany takim elementem, akcentem muzycznym, to koncert toruńskiego zespołu Wstyd, który ma dużo wspólnego z poezją, więc wszystkich już dzisiaj na ten koncert także zapraszamy.
3: No, jestem ciekaw, a zanim przejdziemy do środy, no to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że więcej filmów w programie festiwalu nie widzę, ale miejsce do oglądania tych dwóch, o których powiedzieliśmy, no jest niczego sobie.
4: Tak, oczywiście spotykamy się w kinie Niebieski Kocyk, a tego miejsca w programie później już nie ma, dlatego że zamiast filmów, czy w miejsce filmów w środę i w czwartek wchodzą spotkania autorskie z poetami, czyli no, gdzieś tak naprawdę jeden z tych najważniejszych elementów majowego boomu poetyckiego. No i to zestawienie autorów w tym roku także będzie myślę, że wyjątkowe i naprawdę do Torunia przyjadą uznani reprezentanci polskiej poezji. W środę to będzie Krzysztof Siwczyk, Dariusz Sośnicki, Piotr Gajda, Kamila Janiak. Już w tym zestawie tych czterech osób po pierwsze mamy Krzysztofa Siwczyka, czyli z jednej strony poeta, ale także człowieka, który zagrał główną rolę w filmie Wojaczek i wcielił się w rolę Rafała Wojaczka. No ale co też ciekawe, interesujące i na co warto zwrócić uwagę, zarówno Krzysztof Siwczyk, jak i Kamila Janiak, którzy wystąpią tego dnia, to są laureaci jednej z najważniejszych nagród poetyckich w naszym kraju, czyli nagrody Silesius. A to jest taki stempel jakości w tej dziedzinie. To spotkanie poprowadzi Rafał Gawin. O 20.30 w środę zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko na no, niezwykłe widowisko muzyczne Spacer z Lubomskim. To nie będzie taki typowy koncert Mariusza Lubomskiego, ale to będzie spotkanie z jego twórczością. To będzie koncert, w którym młodzi absolwenci kierunku wokalnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy no, zmierzą się właśnie z twórczością Mariusza Lubomskiego. Mariusz Lubomski będzie im towarzyszył w tym projekcie. Pojawi się na scenie kilkukrotnie, wykona kilka utworów, no, ale będziemy mieli szansę zobaczyć, jak do tej doskonale większości z nas znanej twórczości odnoszą się młodzi ludzie. Bo to wcale nie jest taki oczywisty kierunek poszukiwań muzycznych wśród studentów, czy wśród nastolatków. Czy...
3: No właśnie, gdybym powiedział pewnie spacerologia, to pewnie część słuchaczy by nie zrozumiała, więc tym bardziej warto zajrzeć, no i dowiedzieć się, czym właśnie owa spacerologia jest.
4: No i spacerologia podsumuje ten koncert z tego, co wiem. Zapraszamy wszystkich na to wydarzenie i tak samo jak zapraszamy w czwartek, kontynuujemy spotkania autorskie, tam już pojawi się Agnieszka Żuchowska-Arendt, Marcin Mokry, Justyna Kulikowska, Michalina Cendrowska, prowadził nadal będzie Rafał Gawin. Warto wspomnieć, że w tym roku postanowiliśmy dodać jeszcze taką warstwę i muzyczną, i wizualną do tych propozycji poetyckich. Czyli oprócz tego, że będziemy mieli szansę posłuchać poetów, którzy na scenie usiądą, przeczytają swoje wiersze, potem trochę o nich opowiedzą, to ten etap recytowania wierszy będzie wzbogacony o pewne wizualizacje, które pojawią się na ekranie, na małej scenie odnowy, i także taką ambientową muzykę tła, i tą warstwą zajmą się toruńscy artyści. I o 20.30 podsumowanie poniekąd boomu, taki koncert na finisz w tym roku, będzie to zespół Metro. Tutaj to jest pewien ukłon też i do młodszej publiczności, bo mówimy o dosyć młodych artystach, którzy jednak odwołują się do takiej bardziej klasyki, myślę, muzyki alternatywnej, rockowej. Zespół, który warto zobaczyć po raz pierwszy w odnowie, ale jestem przekonany, że nie po raz ostatni, bo to naprawdę zespół z olbrzymim potencjałem, który myślę, że jeszcze największe sukcesy ma przed sobą.
3: No i co, tak się przedstawia majowy boom poetycki. Ja też pozdrawiam pana Rafała Gawina, przed którym no trochę wyzwanie poprowadzić dwa spotkania autorskie z wieloma osobami uczestniczącymi w dwa dni, no to też będzie wyzwanie, ale myślę, że poradzi sobie doskonale.
4: Już w zeszłym roku udowodnił, że no, doskonale porusza się w tej tematyce, to także jest poeta, więc większość tych osób zna zarówno od takiej strony no, literackiej, poetyckiej, ale także i osobiście, to skraca dystans i pozwala prowadzić te rozmowy po prezentacjach autorskich no, na trochę innym poziomie, takim często koleżeńskim, często z możliwością wejścia trochę głębiej w te, no, nie ukrywajmy, niejednokrotnie bardzo osobiste wiersze.
3: A jak już tak rozmawiamy, no to co jeszcze dzieje się w Odnowie? Co przed nami, na co chciałbyś zaprosić?
4: Oczywiście maj to już jest taki trochę miesiąc, który powoli zamyka ten taki najbardziej intensywny okres w działalności Centrum Kultury, ale majowy bunt to absolutnie nie jest ostatni akcent w naszej działalności. Oprócz tego wydarzenia, jeszcze w maju będziemy mieli szansę zobaczyć na naszych scenach chociażby przygrywkę, czyli inicjatywę toruńskiego, Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego. Zobaczymy młodych aktorów, którzy zaprezentują szeroką gamę spektakli. Powróci także już wkrótce do nas po raz kolejny, ale to jest wyjątkowe wydarzenie, więc bardzo się z tego cieszymy. Tutaj pozostaje jeszcze przy inicjatywach Teatru Muzycznego Jesus Christ Superstar na 3 przedstawienia na początku czerwca, więc wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego przedstawienia, serdecznie do nas zapraszamy. Powróci także, ale tym razem po dużo dłuższej przerwie, bo niemalże 10-letniej TEDx Toruń, czyli no takie wydarzenie, które osobom, które szukają pewnych inspiracji nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym, no jest doskonale znane. I tutaj to hasło TEDx Toruń w tym roku to będzie Work-Life Balance, czyli coś, co taki temat, który jest bardzo na topie w ostatnich wręcz latach, tak mi się wydaje. Więc myślę, że to też wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę. Zapraszam także wszystkich bardzo serdecznie, bo pamiętajmy, że Odnowa to nie tylko nasze 3 sceny, duża, kinowo-widowiskowa i mała, ale to także galerie. I tutaj już 15 maja zapraszam na wystawę Między Materią a Światłem, tak naprawdę na wernisaż wystawy twórczości i prac Doroty Grynczel. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych propozycji galeryjnych w tym roku w naszym programie. Oprócz tego oczywiście wydarzenia takie jak stand-upy, których Odnowa jest jednym z najważniejszych tak naprawdę miejsc w naszym mieście. Nie zabraknie stand-upów, nie zabraknie teatru, nie zabraknie wystaw. Zapraszam wszystkich na naszą stronę odnowa.łemka.pl i tam można na bieżąco śledzić nasz program.
3: No to dzieje się, ale zauważyłem też, że dzieje się na waszych socialach. Trochę zmieniliście to podejście do prowadzenia ich, no i nawet będąc gdzieś na wydarzeniach u was, zdarza mi się zobaczyć waszą ekipę gdzieś podchodzącą do gości wydarzeń, pytającą jak było, jakie emocje towarzyszyły. Później to gdzieś ląduje na socialach i no fajnie wygląda.
4: Tak, to niektóre z tych nagrań mnie samego zaskakiwały, kiedy chociażby w trakcie koncertu zespołu Lordofon, który myślę okazał się dosyć dużym sukcesem jakiś czas temu, mieliśmy szansę posłuchać chociażby wypowiedzi osób, które jak się okazało przyjechały na ten koncert z całego kraju. I ze Szczecina, i z Konina, i z wielu innych miejsc. My jesteśmy, myślę, w takim procesie zmian na wielu poziomach i rozwój social mediów jakoś został zainicjowany, ale myślę, że te najważniejsze zmiany jeszcze przed nami, także będziemy chcieli rozbudować pewien jednak oparty w dużej mierze o studentów zespół, który będzie wspierał te działania w tym zakresie marketingowo-promocyjnym. Trochę liczę, że nawiążemy w jakiejś mierze w przyszłym sezonie do czasów, kiedy także funkcjonowałem w takiej organizacji jak Studencki Zespół Redakcyjny UMKTV i tamta społeczność myślę, że gdzieś jest sobą blisko do dzisiaj i że doświadczenia z tamtych czasów też uda nam się przełożyć w jakiejś mierze na Odnowę i że te sociale będą jeszcze bardziej żywe, wejdziemy na kolejne kanały. Za chwilę myślę, już niedługo uruchomimy i będziemy dużo aktywniej pojawiać się chociażby na YouTubie. Myślę, że dużo zmian jeszcze przed nami. Zresztą, jeżeli ktoś przyjdzie do Odnowy, to też zobaczy, że w otoczeniu budynku czy w samym budynku pewne rzeczy się zmieniają.
3: No to zobaczymy, wypatrujmy. Ja jestem ciekawy, życzę powodzenia, trzymam kciuki. No i przypomnę też, że rozmawialiśmy dziś między innymi o majowym bumie poetyckim. Ten od 11 do 14 maja w całości w klubie Odnowa. Roman Tondel, szef klubu Odnowa, był moim i Państwa gościem. Dzięki bardzo za odwiedziny.
4: Dziękuję Ci serdecznie. Jeszcze raz wszystkich zapraszam do Odnowy.
3: Ja nazywam się Gustaw Nowak i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Każdy ma pewne worki wspomnień, które w mniejszym lub większym stopniu kształtują to, jacy dziś jesteśmy. Są wspomnienia z osiedla i z boiska. Są te związane z urodzinami, wakacjami, świętami, z wydarzeniami zaskakującymi i z momentami dumy. Jest też jeden bardzo cenny worek. Worek z bajkami. No i ja na przykład chętnie go otwieram, wracając do animacji o traszce Neda. Małe pozorne stworzonko o wielkiej mocy. Dlaczego wam o tym mówię? Bo przybliżę pewien spektakl bardzo kojarzący mi się z tą bajką. Z tym, że tytuł Marysia, Marysia, wystawiany w Teatrze Muzycznym w Toruniu, traktuje nie o traszce, a o glonojadzie. Dokładniej o glonojadzie Ryszardzie, którego jako nietypowy prezent otrzymała dziewczynka, tak, zgadliście, Marysia. Co wyjdzie z ich przyjaźni? Sprawdźmy. Zapraszam do teatru.
5: Jestem sobie przedszkola.
6: Dzień dobry, nazywam się Agata Ewa Maciak i w spektaklu Marysia ma Rysia gram Marysię. Marysia jest małą dziewczynką, która ma urodziny i sobie wymarzyła złotą rybkę, piękną złotą rybkę, ale rodzice podarowują jej na urodziny glonojada. No i dziewczynka trochę jest zawiedziona, że dostała glonojada zamiast złotą rybkę. No i poznaje poprzez to, że glonojad nagle znajduje się w pokoju Marysi jako duża ryba, która rozmawia. Marysia poznaje ten świat cały wodny, różnych przyjaciół i nieprzyjaciół glonojada. No i są różne ciekawe historie i ciekawe postaci.
7: To tak z wierzchu, a metaforycznie jakie przesłanie niesie ten spektakl?
6: Takie przesłanie, że czasem to, czego pragniemy, albo to, czego sobie wymarzymy i bardzo tego dążymy, to często to nie jest tak naprawdę to, co da nam to szczęście czy radość, tylko często te rzeczy, które spotykamy po drodze, tak jak Marysia poznawała glonojada podczas tej drogi, to są te najważniejsze, ten przyjaciel, który jest obok, który zawsze wesprze, pomoże i podniesie na duchu.
7: Nie brakuje muzyki, tańca, tutaj też spotkamy te przeboje przedszkolakom, dobrze znamy.
6: Tak, tak. Właśnie o tyle super jest ta bajka, cała opowieść, że wplecione są wszystkie piosenki przedszkolaka. Podczas spektaklu uczymy dzieci śpiewać te piosenki, śpiewamy razem z dziećmi, zachęcamy dzieci, żeby śpiewały, żeby tańczyły z nami, więc myślę, że to jest na pewno duży atut dla tego spektaklu.
7: Dzieci chętnie dołączają do takich zabaw?
6: Tak, chętnie śpiewają, chętnie tańczą, rozmawiają do nas w trakcie spektaklu, więc naprawdę jest żywo na widowni. To nie jest tak naprawdę bajka tylko dla dzieci, ale dla dorosłych też, że super się bawimy, jest dużo żartów świetnych, naprawdę jak osoba dorosła siedzi na widowni, to też się bawi przy tym.
8: Ale tego nie było w naszej umowie.
9: Ale teraz jest, obiecałeś, że złota rybka będzie moja, a do tego potrzebujemy lustra.
8: Wiedziałem, że tak będzie. Gwiazda się znalazła, jak jej nie wstyd się wymądrzać.
10: Nazywam się Karol Małkowski, jestem glonojadem. Glonojad Ryszard. No co zrobić, taki nie za piękny, nie za pewny siebie chłopak glonojad. No pomocnym, no Marysi pomoże zawsze w każdej sytuacji. Nawet przy tej złotej, której nie do końca lubi jednak, bo jednak w tym akwenie razem spędzają czas, znają się bardzo dobrze. No ale wie, że Marysia tego pragnie, więc pomoże jej w każdej sytuacji, w każdej chwili i no, wszystko, co będzie chciała, to jej da na dłoni.
7: Mnie interesuje, czy przygotowując się do tej roli robiłeś jakiś research, dowiedziałeś się ciekawostek na temat glonojadu?
10: O, oczywiście, tak obserwowałem bardzo dużo filmików, jak zachowują się. Też w sumie moi rodzice w domu mają glonojada, więc też oglądałem w akwarium, jak się przysysają, jak one działają dokładnie. Także tak, no troszeczkę trzeba było patrzeć. Nawet szukałem, czy jakieś dźwięki wydają, ale no niestety nic. Bardzo dużo tutaj jest elementów, do czego można się przysysać, tak? także zawsze coś się znajdzie, także głodny nie wyjdę. Chyba aktualnie to jest najdziwniejsza rola, ale bardzo ciekawe doświadczenie. Ogólnie gra dla dzieci w spektaklu dla dzieci jest bardzo ciekawym doświadczeniem i bardzo wiele uczy, więc no, zwłaszcza tak wykreować taką postać nie do końca normalną, dziwną, wykręconą, także no, fajna rzecz, fajna.
11: Jako złota rybka, głównie, ale też niedźwiedź i szalona jagódka.
7: Złota rybka, czyli gwiazda mórz i oceanu.
11: Tak, oczywiście złota rybka, która jest pewna swoich wartości, ona jest pewna siebie. Ona wykorzystuje to, że wie, że każdy chce ją mieć po to, żeby zdobyć to, czego najbardziej pragnie, czyli takie lustro, takie najpiękniejsze lustro, które jest godne jej odbicia, więc...
7: Ale jest troszkę zbyt, jest troszkę narcystyczna.
11: O, jest bardzo narcystyczna. Ona w zasadzie w naszym spektaklu jest troszeczkę taką, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć złą postacią, ale raczej negatywną.
7: Ale też można się od niej wiele nauczyć, jak się okazuje.
11: Oczywiście, że tak. Od niej, ale bardziej wydaje mi się, że od Marysi, która ma ten kontakt z tą złotą rybką. Jakby no ta złota rybka, ona jest pokazana w ten sposób, żeby dzieciom pokazać, że nie wszystko, co jest piękne i śliczne dookoła nas, jest warte naszej uwagi, że warto też się otworzyć na rzeczy, które świat nam podsyła i może znajdziemy coś piękniejszego niż to, co nam się wydaje piękne. Ja przyznam szczerze, rozmawiając teraz w obcasach i w sukni, czuję się po prostu jak diva, więc nie, naprawdę jest w porządku. Czuję się bardzo dobrze, czuję się, że gdzieś tam się odnajduję w tej postaci.
7: Czy robiłeś jakiś research na temat złotych rybek? Patrzyłeś na ich zachowanie, na przykład na YouTubie?
11: Powiem szczerze, że ja akwarystyką nie zajmuję się jakoś tak jakoś bardzo, to nie jest jakieś moje hobby, aczkolwiek w akwariach i w różnych takich miejscach bywam i lubię bardzo obserwować wodny świat, więc no, akurat do tej postaci nie robiłem takiego researchu, tym bardziej, że ciężko jest znaleźć złotą rybkę na obcasach. W sensie ciężko jest to przełożenie znaleźć. Aczkolwiek złotą rybkę sam posiadałem jako dziecko, więc może to było moją inspiracją.
12: Dzień dobry, ja mam na imię Patrycja i jestem rozgwiazdą. No naprawdę mam na imię Patrycja, ale naprawdę jestem rozgwiazdą.
13: A jako aktorka mam na imię Dominika Sel-Kukułka. Ja uwielbiam grać takie role, ponieważ też wykorzystuję mój talent głosowy. Jestem aktorką dubbingową. Zaczęłam dubbingować mając lat 11 i cały czas uczestniczę w życiu dubbingowym. Należę do Związku Aktorów Dubbingowych, także wykorzystuję mój potencjał i moją też dziką energię dziecięcą. Ja uwielbiam pracować z dziećmi. Pracuję jako też klaun medyczny dla Fundacji Czerwone Noski, klaun w szpitalu i po prostu jestem klaunem medycznym, który chodzi po szpitalach, po oddziałach dziecięcych i robię profesjonalne obchody, badania z ukulele, z piszczącą świnką i tak dalej, żeby po prostu odczarować tę sytuację, rzeczywistość szpitalną, no, żeby po prostu dzieciaki się trochę lepiej poczuły, żeby je wesprzeć. Ja tak naprawdę odkąd pamiętam, to właśnie prowadzę jakieś różne zajęcia dla dzieci i nie wiem, co jeszcze powiedzieć w sumie. Chyba to tyle.
7: Przedszkolaki, które przyjdą tutaj na spektakl, też mogą poczuć się lepiej, mogą zauważyć pewne problemy, z którymi mierzą się na co dzień i rozwiązania na te problemy?
13: Wydaje mi się, że tak, ponieważ nasza główna bohaterka Marysia jest właśnie dziewczynką, która mierzy się z tym, że nie dostaje wymarzonej złotej rybki i pewnie też tak jest, że będą dzieci, które będą się identyfikowały z tym problemem, bo nie zawsze jest tak, że dostajemy to, czego chcemy i Marysia zamiast złotej rybki dostaje glonojada Rysia, który okazuje się, że jest wspaniałym towarzyszem jej wodnych przygód i zostaje jej najlepszym przyjacielem.
12: Czego się ode mnie uczycie? Uczycie się tego, że czasami warto zaryzykować, kogoś posłuchać i na przykład jak ci jest tak smutno i źle, to możesz sobie zaśpiewać piosenkę i wtedy będzie ci od razu lepiej. Jak się boję, to muszę się tam do muszli, bo każdy ma, każdy jak zwierzątko podwodne, jak się czegoś boi, to znajduje sobie takie miejsce, gdzie się może schować, Rysio na przykład się przysysa, a ja się przytulam do muszli.
7: To muszę zadać to pytanie, które zadałem i Złotej Rybce, i Glonojadowi. Czy robiłaś jakiś research na temat rozgwiazdy? Patrzyłaś, jak się zachowuje? Czytałaś o niej?
12: Jest książeczka o rozgwiazdach. Mama moja mi ją dała i tam była taka rozgwiazda narysowana. I była taka mała rozgwiazda i była duża rozgwiazda. I była też nawet taka trochę starsza rozgwiazda. Ale ja nie umiem jeszcze czytać.
13: Jako aktorka? Czy ja robiłam research? Nie, nie robiłam, ponieważ intuicyjnie po prostu w to weszłam. Zwłaszcza, że też jest coś takiego, że my tworząc postać, musimy ją odnaleźć na scenie, co się sprawdza. Wiadomo, że gdzieś tam mamy wyobrażenie danej postaci, danego zwierzątka, żyjątka, natomiast po prostu przenosimy postać na scenę, mamy kostium, który w jakiś sposób musi się poruszać. No i na przykład jeżeli w mojej postaci, no nie wiem, ruszałabym tylko na przykład rękami, no to nie jest aż tak bardzo widoczne, więc na przykład się ruszam cała i to jakby znajdujemy w trakcie budowania tej postaci, natomiast głos rozgwiazdy, no to jest mój głos, że tak powiem, we

0: Agnieszka Płoszajska, reżyserka przedstawiania Marysia ma Rysia.
1: No ja myślę, że przypomina nam o takiej nadrzędnej wartości przyjaźni. O tym, że żeby przedkładać relacje nad dobra materialne i nad posiadanie. Więc coś, co jest zawsze aktualne i warto sobie o tym przypominać. Szczególnie warto o tym przypominać dzieciom, które w takim wieku przedszkolnym bardzo dużo czują, mają emocje na wierzchu i jak nie dostają tego, co chcą, no to się potrafią bardzo fajnie wściekać, frustrować, smucić. Zresztą tak jak my dorośli, tylko my to ukrywamy, a dzieci mają to na wierzchu. Więc czasami trzeba sobie przypomnieć, że jednak dobrze docenić to, co mamy. Mamy praktykę z dziećmi, taką dosyć dużą i zawodową, i domową, więc pozwolę sobie wyrazić taką teorię, że wiemy, co działa, ale rzeczywiście no, taka piosenka, jak Jestem sobie przedszkolaczek, no, jest eksplorowana w każdym przedszkolu i my w dzieciństwie byliśmy jej uczeni, teraz są uczone dzieci. I też w naszym spektaklu jest trochę zmodyfikowany tekst, dlatego że rzeczywiście jakby tak się wczytać w to, co tam jest napisane i w to, czego my właściwie uczymy te dzieci, no to warto jednak może trochę modyfikować pewne rzeczy w roku 2023, kiedy trochę więcej wiemy o rozwoju emocjonalnym dziecka.
2: Ile piosenek usłyszymy łącznie?
1: O rany, jakie trudne pytanie. Nie wiem, czy ja to policzę. Hity przedszkolaków są 4 i chyba 4 autorskie piosenki. Myślę, że 8. Strzelam. 8 albo 9.
2: Tak, ale zmierzam z tym pytaniem do tego, czy jest radośnie, wesoło, kolorowo, tak jak ta scenografia na to wskazuje.
1: Tak, dlatego, że my nurkujemy w akwarium. A ponieważ Marysia wcześniej nabrudziła i wściekła nawrzucała do akwarium różnych śmieci, no to kiedy zanurkuje w akwarium, musi zobaczyć te wszystkie przedmioty ożywione i musi z nimi wejść w interakcję, żeby wiedzieć właściwie, czego ona tam do tej wody nawrzucała i potem posprzątać akwarium. Dlatego stworzyliśmy prostą, ale mam wrażenie, że fajną scenografię, która bardzo dobrze działa i działa na wyobraźnię i też trochę uczy takiego symbolu teatralnego, ale też dzięki temu, że mamy to wszystko pięknie podświetlone, to ta scenografia pracuje i pokazuje nam różne przestrzenie podwodne. No, Marysia z takiej trochę wrednej istoty, która chce mieć i posiadać złotą rybkę natychmiast i teraz, przez to, że poznaje bliżej Ryszarda i przechodzi z nim różne przygody i też poznają różnych innych bohaterów, no to rzeczywiście to jest dojrzewa w jakiś sposób i tworzy z Ryszardem taką przyjaźń na śmierć i życie. Życzymy dzieciom, budujcie relacje i słuchajcie swojego serduszka i jak najdłużej bądźcie dziećmi, przychodźcie do teatru, doświadczajcie emocji, bawcie się i tańczcie razem z nami na tym spektaklu Można.
3: Spektakl Marysia ma Rysia w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej będzie wystawiany w Pałacu Dąbskich w maju. Całość trwa niecałą godzinkę, a szczegółowe terminy znajdziecie na stronie internetowej Teatru Muzycznego. A wy? Wolelibyście zaopiekować się złotą rybką czy glonojadem?
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego to nowy program miejski, który przechodzi właśnie pilotaż. Chodzi o kompleksowe wsparcie mieszkanek i mieszkańców Torunia, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Gustaw Nowak zapraszam. Tym razem przybliżę szczegóły tego właśnie programu, a podstawą będzie dla mnie konferencja prasowa, na której je przybliżono. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta oraz miejskich jednostek. Całość skróciłem i przedstawię najważniejsze informacje, a zaczniemy od tego, jak Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego przedstawia prezydent Paweł Gulewski.
5: Rzecz bardzo poważna. Wiele miesięcy razem z moimi współpracownikami, z panią prezydent i w tym ostatnim etapie z panią dziekan, za co bardzo dziękuję, myśleliśmy o tym, w jaki sposób wyjść naprzeciwko potrzebom osób, które są w naprawdę czasami bardzo tragicznej sytuacji finansowej, ekonomicznej. Analizowaliśmy możliwości zaprojektowania im przestrzeni, w której po pierwsze poczują się bezpiecznie, a po drugiej będą mogli skorzystać z takich usług, których naprawdę na pewnym etapie swojego życia potrzebują. To przede wszystkim i pomoc prawna, ale również zorientowanie się w sytuacji, w której są. To przede wszystkim spirala zadłużenia, to przede wszystkim różnego rodzaju tytuły prawne, to różnego rodzaju windykacje, no i to, przed czym chcemy ich wszystkich ustrzec, a mianowicie widmo ekstremalne. transmisji z lokali. Przyglądaliśmy się, jak wyglądają tego typu działania, wiązki działań i projekty pomocowe w innych miastach. Najbliżej było nam gdzieś do pewnego modelu gdańskiego, ale oczywiście wypracowaliśmy swój model i chcemy dzisiaj powiedzieć kilka zdań o projekcie Toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Chcemy je realizować, dyżury i spotkania z osobami w kryzysie ekonomicznym do końca tego roku. Ostatni dyżur jest zaplanowany na 10 grudnia, comiesięczne spotkania w jednym miejscu z bardzo określoną paletą osób, instytucji, jednostek, które będą mogły, chciały pomagać Torunianom w trudnych sytuacjach. Wiemy, że ten kryzys prowadzi również do wielu niepożądanych zjawisk, których o wiele trudniej jest wyrwać później te osoby. To jest kryzys bezdomności, o tym rozmawiamy ze specjalistami. Wiemy, że obecnie w kraju mamy gdzieś pomiędzy 31 a 35 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. W Toruniu, no na szczęście mniej, to jest około 70 osób, która gdzieś tam przewija się przez wszystkie agendy pomocowe i społeczne, przez MOPR. Rozmawiamy również z naszymi partnerami społecznymi, w tym również Fundacją Serce Torunia i chcemy działać wcześniej niż to będzie za późno. Ruszamy z historycznym projektem, jeśli chodzi o skalę, ale również o to, gdzie i w jaki sposób będziemy świadczyć te usługi. Pomoc prawna w tego typu etapie życiowym jest bardzo ważna na każdym etapie i w każdym momencie. No i chcemy spróbować wyjść naprzeciwko temu, o czym słyszymy, ale również o czym mówią mieszkańcy, którzy są klientami i są obsługiwani przez nasze jednostki.
3: Nieco więcej szczegółów przedstawi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
6: Pilotaż, który będziemy prowadzić do końca roku 2026, powstał z myślą o mieszkańcach, którzy znajdują się w różnych sytuacjach życiowych, także materialnych i finansowych. Warto podkreślić, że każda z tych instytucji, która jest zaangażowana w ten tydzień, prowadziła już działania pomocowe w swoim ekosystemie, w swoim środowisku, w swojej jednostce. Natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zaproponowaliśmy jedno miejsce, w którym będzie można skorzystać z różnego rodzaju pomocy. To miejsce to Centrum Aktywności Lokalne Drugie Piętro przy ulicy Konopnickiej 13. Staraliśmy się też, żeby w tym miejscu zapewnić mieszkańcom intymność, bo wiadomo, że te sytuacje, o których rozmawiamy, są bardzo często trudne. My też staramy się wtedy wypytać mieszkańców o wszystkie szczegóły dotyczące sytuacji, w której się dana osoba znalazła. Stąd też konieczność zachowania intymności i prośba z naszej strony o to, żeby osoby, które chciałyby się z nami spotkać, wykonały telefon i umówiły się na to spotkanie. Oczywiście nie zamyka to drogi osobom, które po prostu będą chciały przyjść i się dowiedzieć, w jaki sposób to będzie funkcjonowało i przyjdą z tak zwanej ulicy, tak, idąc załatwiać jakiekolwiek, z marszu, dokładnie, idąc załatwiać jakiekolwiek inne sprawy. My też jesteśmy tam do dyspozycji mieszkańców i udzielimy informacji w różnym zakresie. Natomiast osoby, które już mają skonkretyzowane problemy i chciałyby się umówić, zachęcamy. Numer telefonu, pod którym będą się mieszkańcy mogli zapisać, będzie dostępny i na plakatach. Postaramy się, żeby te plakaty poza jednostkami, instytucjami miejskimi również znalazły się w organizacjach pozarządowych i na pewno w transporcie miejskim. Strony internetowe miasta również będą podawały komunikaty dotyczące pilotażu prowadzonego przez miasto. Uzyskają mieszkańcy wsparcie w zakresie prawnym, w poszukiwaniu pracy, zmianie pracy, podniesieniu kwalifikacji zawodowych, o czym powie Powiatowy Urząd Pracy i pani dyrektor. Wsparcia społecznego i tutaj mówimy o szerokim wsparciu społecznym, począwszy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli wsparcia i finansowego, i rzeczowego, przez wsparcie usług społecznych, czyli prowadzone przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych, aż po świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, wsparcie alimentacyjne prowadzone przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. I ostatni bardzo newralgiczny punkt i myślę, że też powinnam powiedzieć, że od tego punktu zaczynaliśmy tak naprawdę rozmowę, czyli oddłużanie mieszkań komunalnych, wsparcie ze strony Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, bo bardzo często ta spirala problemów zaczyna się od tego, że powstaje jakiś dług, tak, który nie jest spłacany, do tego dochodzą odsetki, wyroki eksmisyjne, konieczność spłacania zadłużenia, czasem również po rodzinie, która zostawiła ten dług niestety w spadku, więc tych problemów rzeczywiście jest cały szereg. Postaramy się sprostać wymaganiom i na tyle, ile możemy w zakresie instytucji będziemy pomagać rozwiązywać, rozkładać na raty, wspierać, pomagać w zakresie prawnym, ale również warto dodać, że na terenie miasta funkcjonuje nieodpłatne poradnictwo prawne i również mieszkańcy mogą w takim zakresie skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Na stronie toruń.pl na pewno znajdzie się przypomnienie, w których miejscach te poradnictwo te punkty poradnictwa prawnego się znajdują i tam również mieszkańcy mogą zgłosić się po pomoc.
3: W Toruński Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego włączą się poszczególne jednostki miejskie. Sprawdźmy, w jaki sposób. A zaczniemy od Moniki Mikulskiej, dyrektorki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
7: Jeżeli chodzi o zakres, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, to oczywiście szeroko pojęta windykacja i pomoc wychodzenia z zadłużenia. Rozkładanie na raty, zamiany mieszkań za spłatę zadłużenia. Jest bardzo duży wachlarz pomocy, którą możemy udzielić osobom, które niekoniecznie chciałyby przyjść do zakładu, ale przyjdą właśnie tutaj na Konopnicką 13. Natomiast chciałabym też zaprosić wszystkie inne osoby, mieszkańców, którzy również mieszkają w zasobie prywatnym i borykają się też z problemami, jeżeli chodzi o płatność, albo chciałyby pozyskać lokal komunalny. Taką informację też również od nas uzyskają. Jak to zrobić?
3: W akcję włącza się też Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, mówi jego dyrektorka Joanna Poremska.
8: Jeżeli chodzi o Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, wypłacamy świadczenia finansowane głównie z budżetu państwa, ale również przez nas samorząd. Być może nie wszyscy mieszkańcy Torunia byli u nas, mieli możliwość złożenia wniosku, mieli możliwość złożenia wniosku o pomoc. Chcielibyśmy wysłuchać mieszkańców, chcielibyśmy sprawdzić, czy mają możliwość złożenia wniosku o poszczególne świadczenia, tak aby zmniejszyć ich miesięczne wydatki, tak aby być może pomóc im w zakresie spłaty tych płatności, których nie są w stanie w tej chwili dokonać. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie wypłaca również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i to rodzi różne długi alimentacyjne, które dotyczą też naszych mieszkańców. Jeżeli ktoś jeszcze u nas nie był, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, czy też po prostu informacji na temat tego, w jaki sposób spłacać, w jaki sposób poszukać pomocy, tak, w spłacaniu tych długów, zapraszamy. Dużą korzyścią tego spotkania jest to, że jesteśmy wszyscy razem. Na co dzień jesteśmy w różnych częściach miasta. Ktoś, kto trafia do nas, niekoniecznie może trafić do na przykład Urzędu Pracy. Ktoś, kto jest u nas, może nie trafić na przykład do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Będziemy tam razem, będziemy wspólnie próbować pomóc. Zapraszamy serdecznie.
3: W działania związane z Toruńskim Dniem Bezpieczeństwa Ekonomicznego włącza się też Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia, mówi zastępczyni dyrektora Anna Ornowska.
9: Urząd Pracy jest jednostką, która kojarzy się oczywiście z pracą, czyli z tematem, który jest bardzo istotny, żeby osoba mogła normalnie funkcjonować. Oczywiście oprócz tego, że oferujemy pracę, możemy też pomóc Państwu na pewno zarejestrować się w urzędzie. Dużo osób nie wie, jakie są korzyści z tego, co Urząd Pracy daje. Dlatego te spotkania indywidualne mogą Państwu przybliżyć, po pierwsze, jak się zarejestrować w urzędzie, jakie będziecie mieli Państwo z tego korzyści i oczywiście w konsekwencji możemy Państwu pomóc w znalezieniu zatrudnienia. Możemy Państwa umówić na spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże Państwu zbudować ścieżkę kariery zawodowej, a przede wszystkim możemy sfinansować szkolenia zawodowe, które są bardzo ważnym elementem dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, zmieniającej się sytuacji. Dlatego też podczas takich rozmów przedstawimy wszystkie możliwości.
3: W działania angażuje się także oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, mówi jego dyrektor Rafał Walter.
10: Jeśli chodzi o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, od wielu lat współpracujemy ze wszystkimi tymi instytucjami. Moi pracownicy oprócz tego, że podczas wywiadu środowiskowego są w stanie ocenić sytuację dochodową, rodzinną, życiową poszczególnej rodziny czy też osób i na tej podstawie przygotować plan pomocy bądź też na przykład kontrakt socjalny. Od lat razem z asystentami rodziny prowadzimy treningi ekonomiczne, treningi budżetu. To jest też szansa dla tych osób, które zgłoszą się w ramach dni, które będziemy organizowali po to, żeby wyrwać się z kryzysu. Niekiedy ciężko emocjonalnie przejść nad tym do porządku dziennego. Osoby często wstydzą się, nie mówią rodzinie najbliższym. Stąd bardzo fajna inicjatywa. Wszyscy będziemy tam razem, tak jak już zostało to powiedziane. Zachęcam naprawdę wszystkich tych, którzy do tej pory nie korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny do tego, żeby skorzystali z tej możliwości, którą dają te spotkania.
3: Istotną pomocą dla wielu osób może okazać się również wsparcie oferowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, mówi jej dziekan Dorota Sylwestrzak.
11: Ta problematyka osób znajdujących się w kryzysie ekonomicznym, ja to ujmuję szerzej, to stanowi także przedmiot badań naukowych. Mówimy tutaj o osobach osobach wykluczonych, nawet jestem członkiem sieci i nie ukrywam, że jest ona mi szczególnie bliska i cieszę się bardzo dzięki projektowi pana prezydenta historycznemu, pionierskiemu projektowi będziemy mogli włączyć się praktycznie do pomocy osobom, które znalazły się w takim kryzysie. Nie ulega wątpliwości, że sprawy osób znajdujących się w kryzysie ekonomicznym są sprawami niezwykle wrażliwymi i tutaj chciałabym powiedzieć, że radcowie prawni, podobnie jak i samorząd radców prawnych, świadczą pomoc także nieodpłatną w różnych formach, czy to przez bezpłatną pomoc prawną przyznawaną z urzędu, czy w ramach nieodpłatnej pomocy, ale dzięki temu projektowi będziemy mogli również służyć mieszkańcom miasta Torunia w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że pomoc radców prawnych, profesjonalnych pełnomocników będzie niewątpliwie aktualna w zakresie tak doradzania w sprawach sądowych, ale również w sprawach pozasądowych. Radcowie zgodnie z ustawą oraz kodeksem etyki mają obowiązek informowania osób o różnych możliwościach co do sposobu rozwiązania ich problemów prawnych. We współpracy z miastem Torunia będziemy oczywiście brać udział w dyżurach, a więc mieszkańcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Tutaj proszę się nie obawiać, te wszystkie sprawy, które zostaną powierzone radcom prawnym są objęte tajemnicą zawodową, więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników.
3: Z harmonogramem spotkań oraz informacjami kontaktowymi dotyczącymi Toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego można zapoznać się na miejskiej stronie internetowej. A powtórzę jeszcze, zakres bezpłatnego wsparcia obejmuje porady prawne i obywatelskie, pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz szkolenia i staże, usługi socjalne i opiekuńcze dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, informacje w zakresie pomocy społecznej, pomoc psychologiczną, czy też wsparcie mieszkaniowe i oddłużeniowe. Na spotkanie w ramach Toruńskiego Dnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego trzeba się uprzednio umówić telefonicznie. Dodam, że pilotaż potrwa do końca roku, a jego efektem ma być nie tylko poprawa sytuacji finansowej osób uczestniczących, ale także zwiększenie świadomości ekonomicznej i wzmocnienie ich samodzielności życiowej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Gustaw Nowak, dzisiaj trochę pochodzimy po Toruniu, a raczej pozachęcamy do tego, żeby po Toruniu i po okolicach chodzić, a skoro chodzenie, no to od razu się nasuwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No i właśnie przedstawiciela PTTK-u zaprosiłem do naszego studia. Jest ze mną pan Patryk Staniszewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu właśnie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: No i co, przyszedł pan pieszo?
13: Tak, przyszedłem pieszo. Na co dzień staram się chodzić pieszo po Toruniu w szczególności.
12: No ja też się staram chodzić pieszo, zwłaszcza, że w tym roku, w ten rok wszedłem z takim postanowieniem, żeby codziennie spełniać tę liczbę kroków na smartfonie. No i już mam całkiem pokaźną serię, którą chcę podtrzymywać. Zewsząd chyba słyszymy, że warto chodzić.
13: Oczywiście, warto się w ogóle ruszać. Nie tylko chodzić, ale też turystyka rowerowa. U nas też możemy jeździć na rowerze. Często są wycieczki rowerowe, także nie tylko chodzenie.
12: Czyli nie tylko lekarze zachęcają, ale również właśnie, jak was nazwać, krajoznawcy?
13: Tak, turyści, krajoznawcy. Generalnie jesteśmy stowarzyszeniem. Nasz oddział w Toruniu, mamy 300 członków, ale zapraszamy nie tylko członków na nasze imprezy. Imprezy są różnego rodzaju, rajdy piesze, rajdy rowerowe, są też imprezy na orientację.
12: No za chwilę zapytam jeszcze właśnie, co tam oferujecie.
13: Oczywiście.
12: Ale sam oddział to już liczy ponad 100 lat i to nie zawsze było takie otwarte uczestnictwo w PTTK-u. Kiedyś to trzeba się było postarać albo być kimś.
13: Tak, kiedyś było to bardziej elitarne stowarzyszenie. Nasz oddział ma już 105 lat, więc bardzo długo jesteśmy w Toruniu. Ale teraz każdy może przystąpić do naszego oddziału, każdy może zostać członkiem Wystarczy przyjść i się zgłosić.
12: A gdzie?
13: Piekary 41, tam jest siedziba naszego oddziału, codziennie czynne biuro, także zapraszamy.
12: W samym sercu miasta.
13: Tak, przy łuku Cezara.
12: Dobrze, jeżeli mówimy o PTTK-u, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to słynne odznaki. I od razu też chciałbym zapytać, czy mamy jakieś specjalne toruńskie odznaki związane tutaj z regionem?
13: Oczywiście mamy. Mamy oznakę Znam Toruń. Tutaj 40 obiektów, nie wszystkie trzeba zaliczyć jakby. Trzeba potwierdzić po prostu to, że było się koło danych obiektów lub w danych obiektach, w zależności oczywiście co to jest. To są zarówno takie znane wszystkim i popularne obiekty jak katedra czy ratusz, ale też jakieś pomniki, na przykład pomnik Lindego przy Książnicy Kopernikańskiej, czy też ruiny Zamku Dybów. Czyli tam, gdzie nie każdy turysta już dociera. Ale oprócz Znam Toruń jest też miłośnik twierdzy Toruń, odznaka. Tutaj oczywiście forty, zewnętrzny pierścień twierdzy Toruń, ale też wewnętrzny pierścień i te obiekty. Tam trzeba się też troszeczkę wiedzą wykazać, ale każdy da radę. Jeżeli chodzi o takie nasze lokalne odznaki, to też mamy odznakę taką związaną z naszym regionem, odznakę Szlakiem Świętego Jakuba. Warto się nią zainteresować, także wszystkie regulaminy są dostępne na naszej stronie i można sobie je znaleźć w prosty sposób, także
12: ale rozumiem, że ta ostatnia odznaka Szlaku Świętego Jakuba, to nie trzeba przejść całego tego szlaku?
13: Całego nie, trzeba przejść kilka odcinków, ale lub przejechać, bo można też przejechać, jest taka opcja rowerem oczywiście, nie samochodem.

0: 1000 z nich to jest cykl wędrówki rodzinne z PTTK i to już jest cykl, który ma 30 lat i od 30 lat co sobotę spotykamy się na szlakach w Toruniu, okolicach Torunia, w regionie, czasami jak jest lato na Pojezierzu Brodnickim na przykład, ale głównie jest to Toruń i okolice. Jedziemy gdzieś autobusem, pociągiem, przechodzimy kilometrów ileś, załóżmy tam od 8 do 15, czasami zdarza się 20, w zależności, każdy coś znajdzie dla siebie, no i wtedy przechodzimy trasę, są jakieś obiekty krajoznawcze, czasami gdzieś wstąpimy do jakiegoś dworu, pałacu, kościoła, no i wtedy wracamy sobie do Torunia wspólnie grupą. Drugi cykl to jest 60+ PTTK, no tu jak sama nazwa wskazuje, to jest cykl dla seniorów i tu wycieczki odbywają się co środę, już 170 takich wycieczek się odbyło.
1: Ua.
0: I tu też co środę, czyli kolejnych 50 imprez, a pozostałe 50 imprez to są takie imprezy, powiedzmy, okazjonalne, związane z jakąś datą, na przykład rajd barburkowy w okolicach 4 grudnia, czy rajd inżyniera z okazji Dnia Inżyniera Światowego. No i tutaj są różne propozycje kierowane do różnych grup. No i na przykład kierujemy do młodzieży, do dzieci młodzieży, tuż od przedszkolaków nawet uczestniczą różne dzieci. I tutaj mamy na przykład rajd barburkowy, rajd inżyniera, czy rajdy po zmroku. To jest bardzo atrakcyjna też forma. Czyli jak się ściemnia wiosną, wczesną wiosną albo późną jesienią, jak już o 17 mamy ciemno, no to wychodzimy sobie do
1: z latarkami,
0: okolice.
1: Tak?
0: Tak, z latarkami, z odblaskami, w kamizelkach, jest fajnie. No, jeżeli chodzi o ofertę, też mamy z przyrodą za Pan Bracht. Cykl to też już jest długoletni cykl. No tutaj skupiamy się na przyrodzie, czyli na pomnikach przyrody, na rezerwatach przyrody. To jest Toruń, okolice głównie tutaj. Czasami są wycieczki autokarowe. Mamy też imprezy na orientację i tutaj bardzo ciekawe są też imprezy. Tutaj dostajemy mapę i zaznaczone punkty i szukamy tych punktów w terenie, tam mamy lampiony, spisujemy sobie dane kody, no i idziemy i sprawdzamy, czy dobrze przeszliśmy, czy nie.
1: Ale no to też już taką... wyzwanie troszkę.
0: Tak, wyzwanie, ale też są takie imprezy dla wszystkich, powiedzmy, otwarte, że od razu można z biegu pójść, nie mając nawet żadnego doświadczenia, bo są też trasy szkoleniowe i tam jest instruktor, chętnie pomoże. Na przykład są też w okolicach urodzin Mikołaja Kopernika, kopernikańskie marsze na orientację, one gromadzą setki turystów, którzy chodzą gdzieś po mieście z mapą. Tu akurat jest taka forma, że szukamy obiektów ze zdjęć i zapisujemy odpowiednie litery, trochę historii.
1: No to rewelacja, ale zdarza się, że pogoda was pokona?
0: Zdarza się, ale i tak imprezy się odbywają. Najwyżej przyjdzie mniej uczestników.
1: Okej, czyli czasami nawet w deszczu,
0: tak,
1: wiatr. Deszcz wam nie straszny.
0: Tak, deszcz, wiatr, no wiatr to w ogóle deszcz też nie jest przeszkodą. Praktycznie z tego, co pamiętam, w ciągu kilkunastu ostatnich lat może 2-3 imprezy zostały odwołane, ale to już naprawdę była albo wichura, albo mróz, ale no najwyżej przychodzi mniej uczestników.
1: Przypomnę, że rozmawiamy z Patrykiem Staniszewskim z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu. Właśnie, czy Toruń i okolice to jest wdzięczny teren do odkrywania?
0: Oczywiście, ja sam nawet spaceruję po Toruniu, bardzo często chodzę, interesuję się Toruniem, a są jeszcze takie miejsca, do których trafiam pierwszy raz, chociażby ostatnio z synami szedłem koło Portu Drzewnego, pomiędzy Portem Drzewnym a Wisłą. Byłem tam pierwszy raz, bardzo ciekawy teren, nawet widzieliśmy orła, więc jest tutaj terenów pełno, które można zwiedzać. Mamy przecież kępę bazarową, rezerwat przyrody.
1: Chciałem dopytać, czy jakieś ulubione miejsca pan ma?
0: Tak, oczywiście, kępa bazarowa, rezerwat w samym centrum miasta, to jest bardzo niespotykane, ale moje ulubione miejsca? Las Piwnicki albo okolice w ogóle północne rewiry, to przez to też może, że mieszkam na północy Torunia, więc jest tam szybko i blisko, żebym tam dotarł, ale no Puszcza Bydgoska też, ogromny teren, kompleks leśny, który jest na wyciągnięcie ręki właściwie autobusami MZK, można aktualnie dojechać do Cierpic i już jesteśmy w Puszczy Bydgoskiej, także na lato na przykład super sprawa, żeby tam spacerować. W pobliżu Torunia przecież mamy też Pojezierze Brodnickie, nie jest to przecież daleko, 50-60 kilometrów już jesteśmy. Pomocne na pewno jest w trakcie planowania swoich wycieczek sieć szlaków turystycznych, którymi administrujemy. Są szlaki piesze i szlaki rowerowe. One są regularnie odnawiane, no bo wiadomo, że gdzieś tam drzewo zostanie wycięte, czy słup przestawiony, droga wybudowana, więc one są regularnie odnawiane i warto z tej sieci szlaków korzystać.

0: czytać.
1: A czy w trakcie spacerów z PTTK dowiemy się właśnie, jak czytać te szlaki?
2: Oczywiście, praktycznie za każdym razem pokazujemy, wskazujemy te szlaki, mówimy, gdzie one prowadzą. Także jak najbardziej można się edukować na naszych wycieczkach. Zapraszamy.
1: I kogo zapraszacie? Do kogo ta oferta jest skierowana? Już wcześniej wyróżniłeś te wiekowe grupy, ale podejrzewam, że ta oferta znajdzie w niej każdy coś dla siebie.
2: Oczywiście, to znaczy praktycznie tylko cykl 60+ ma te kryterium wiekowe, tak? Że tam faktycznie tylko seniorzy, taki jest zamysł. Ale jeżeli chodzi o wędrówki rodzinne, jak sama nazwa wskazuje, każdy jest mile widziany, po prostu sprawdzamy, ile kilometrów jest do przejścia i oceniamy, czy damy radę, czy nie. Zdarza się, że są wycieczki na przykład 6-8 kilometrów i wtedy naprawdę można spotkać razem z nami również dzieci.
1: Nie trzeba się bać, że będziemy spowalniać grupę, dostosowujecie tempo,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, przodownik, czy turystyki pieszej, czy turystyki kolarskiej zawsze dostosowuje tempo, zawsze jest też jakaś osoba wspomagająca, która gdzieś tam z tyłu jest i pilnuje też z tyłu grupę, więc tutaj nie ma obaw. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, no to też to jest tak, że najczęściej kiedyś było to tak, że chodziły grupy takie szkolne, typowo, że z nauczycielami, a teraz przeobraziło się to w taką turystykę też rodzinną, że dzieci, młodzież przychodzą z rodzicami, z dziadkami, no i razem wędrujemy, także to jest taka typowa rodzinna turystyka. Tak samo kolarstwo, no to tutaj też trzeba po prostu sprawdzić, ile kilometrów i oceniamy. Damy radę, nie damy rady, no wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne doświadczenie.
1: No to dopytam jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale jeszcze nie wie, jak to zrobić, z czym to się je, no to co podpowiemy, jak się przygotować do takiej pierwszej wyprawy z PTTK, czy to pieszej, czy rowerowej?
2: Myślę, że tak, po pierwsze, trzeba sprawdzać regularnie informacje na naszej stronie internetowej albo na profilu na Facebooku. Tam są zawsze wydarzenia wszystkie rozpisane i tam w każdym wydarzeniu jak wchodzimy, to widzimy, jakie są jakby kryteria, czy coś musimy zabezpieczyć sobie, czy nie. Nie wiem, gotówkę na przejazd na przykład, no bo wiadomo, jak jedziemy autobusem, to każdy musi sobie gotówkę zapewnić na przejazd. No, tam są wszystkie warunki, to po pierwsze. Po drugie, no odpowiedni strój, no przede wszystkim obuwie, jeżeli chodzi o pieszą wędrówkę, a jeżeli chodzi o wycieczkę rowerową, no to trzeba oczywiście zadbać o stan techniczny roweru. No to jest przede wszystkim zabezpieczenie, najlepiej, żeby być zaopatrzonym w kask. I wtedy właściwie, jeżeli mamy jakieś pytania przed, to zgłaszamy się, możemy sobie napisać przez Facebooka, możemy napisać mailowo, możemy zadzwonić, przyjść do naszego oddziału. Na pewno uzyskamy odpowiedź. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, zawsze je rozwiejemy.
1: No to co, woda, wygodny plecak, mapy nie trzeba.
2: Mapy nie trzeba, tutaj idziemy z przodownikiem, przodownik jest zabezpieczony w mapę albo zna bardzo dobrze trasę, zawsze zna dobrze trasę, ale jakby no czasami mapa jest gdzieś tam w lesie oczywiście niezbędna, ale przodownik zawsze zapewni, że się nie zgubimy, także mapy nie musimy posiadać, ale możemy, żeby sobie orientować się w terenie.
1: No i możemy też jakiś zeszyt wziąć do notatek, no bo przecież też masę wiedzy przekazujecie w trakcie tych spacerów.
2: Tak, wiedzy można naprawdę dużo posiąść, także historia, krajoznawstwo, o przyrodzie i to nie jest tylko też o konkretnych obiektach, które mijamy, ale też różne ogólne informacje, więc jak najbardziej wiedza jest skondensowana, także już przodownik zawsze zadba o to, żeby to, co najważniejsze, przekazać grupie, także można dużo wynieść, oczywiście.
1: To na koniec jeszcze dopytam, czy ta grupa osób, które przychodzą na spacery, to jest mniej więcej ta sama, czy cały czas nowe twarze się pojawiają i na nowe twarze liczycie?
2: Jest oczywiście grupa stałych bywalców, którzy są tydzień w tydzień, a nawet chodzą i w środę, i w sobotę, i jeszcze jak coś jest w piątek, niedzielę. Oczywiście, że tak. Są, cały czas pojawiają się nowe twarze. Oczywiście nie każdy w każdym tygodniu, każdy termin pasuje każdemu, no wiadomo jak to jest, ale oczywiście liczymy na nowe twarze. Oczywiście, że tak. Zapraszamy, cały czas się pojawiają i ci, co się pojawiają, zostają z nami, więc myślę, że to jest najlepsza reklama i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
1: No a zapraszał Patryk Staniczewski z oddziału miejskiego PTTK w Toruniu, który przyszedł tutaj do studia Dziarskim Krokiem, no i Dziarskim Krokiem można razem z nim wędrować po Toruniu i okolicach. W takim razie co, widzimy się na którymś ze spacerów.
2: Mam nadzieję, zapraszamy.
1: Do zobaczenia, Gustaw Nowak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a... Ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
8: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania,
1: po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz w lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Morniny są gorące.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebena to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost, Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Carrie Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
19: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
21: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
23: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
23: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
23: Barbara, na mediaexpert.pl.
24: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów.

0: Radio.
1: To Kizo z numerem Disney w Melo Radio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów w super cenie 9 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue w super cenie 26 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarché super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Bricomarché. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo. Już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś. To chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: setę na sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Big Milk 900 ml tylko 11 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej oleo rzepakowy 3 litry za jedyne 17 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Płyn do płukania Kuschelweiss 1 litr 7 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Prix Comarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
20: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadam o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, BB Rexa.

0: Jest to Ava Max z numerem The Model w Meloradiu, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy Cię również gorąco i do Was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla Was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo. Zaraz wracam.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat.

0: od ręki czekają. ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Po reklamie.
23: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
24: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungsteofilius London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00. To są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria and the Dust i Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Kraczyk, zapraszam.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii?

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
15: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
23: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
24: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
25: No...
24: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
25: No dobra, a ty co będziesz robić?
24: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
26: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
27: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł. Rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwoni

3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy, Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Wartościowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria.
3: I praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
5: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak, gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Czas. You didn't pick up when I called you.

jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas. A to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: To Lost Frequencies i David Kushner. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. To jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Talk to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji, no ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto...

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Deutschland. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra. A ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: 3.17.41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8.11.
20: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Meloradiu. Koniec świata jest bliski? No nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Di Diagostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 490.

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All the Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Seby, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo sił.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Afina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i...

To sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś czas.

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: bo nie każdy klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na

To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sonny Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: Halo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy!

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to before przed dobrym Melo. Dive into the ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 zł od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to...

Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Babe, I got a stranger in my mind.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by

0: skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

Best of Tomorrowland.

0: How you feeling?
1: He's still.

0: reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Rexa,
1: żeby
2: już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu do

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. Skytech to 71. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz This is Skytech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Това, че This is SkyTech. Odrobina nostalgii. Major Lazer i Light It Up в ремиксе Wild Crow. Tuż przedtem Vali Mo's In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja. High Star The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

počúvate, this is Skytech. Australijská gviazda Dom Dola s novým numerem Don't Worry Baby. Tuž predtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A už za chvíle, napravde piękna melodijna propozícia Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajte głośniej.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim